0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest piątek, 19 czerwca.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.

Każdy z nas ma swoje skarby. Miejsca, rzeczy, wspomnienia, relacje. Pan Bóg nie chce nam ich odbierać, ale chce je ukierunkować ku wieczności. Wszystko na ziemi jest nam dane po to, byśmy mogli się uczyć coraz bardziej kochać. Mamy z tego korzystać o tyle, o ile prowadzi nas to we właściwym kierunku. Które skarby w Twoim życiu przybliżały Cię w ostatnim czasie do Boga?

Czasami zdarza nam się zatrzymać na darach i zapomnieć, że wskazują one na kochającego dawcę. Wtedy zaczynamy gromadzić pozorne skarby, które prędzej czy później utracimy i które pozostawią w nas pustkę. Przed takim rozczarowaniem ostrzega nas dziś Jezus. Co w Twoim życiu może powodować, że oddalasz się od Boga? Co może Ci pomagać w powracaniu do Niego?

aby odróżnić skarby wieczne od pozornych, potrzebujemy zdrowego oka, które będzie potrafiło patrzeć z Bożej perspektywy. Czasami to, co wydaje się dawać nam szczęście, w istocie nas od niego oddala. A to, co jest trudne lub bolesne, może prowadzić nas do pełni radości i pokoju. Co pomaga ci dostrzegać głębszą wartość lub jej brak w tym, czym się otaczasz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Intencje mszy świętej przedstawiają się następująco. Przez moją posługę w intencji pewnej rodziny, ojciec Ryszard, w 17. rocznicę śmierci Mariana, za świętej pamięci Wiesława Sulej oraz za zmarłych z rodziny Sulej, Pogorzelec, Krać, Mazurek, Staszewskich, Sidor i Chlipowskich. Ksiądz Krzysztof, intencji pielgrzymów pieszych z Janikowa, z diecezji gnieźnieńskiej. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała, że jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie wśród mordowanych synów królewskich przed wzrokiem Atalii, ukryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni pańskiej, Atalia zaś panowała w kraju. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karejczyków i straż przyboczną. Przyprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni pańskiej i pokazał im syna królewskiego. Setnicy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się wokół króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, nałożył mu diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król. Słysząc wrzawy ludu, Atalia udał się do ludu, do świątyni pańskiej. Spojrzała, oto król stoi przy kolumnie, zgodnie ze zwyczajem. Dowódcy trąby dookoła króla. Cała ludność kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom, dowodzącym wojskom, polecając im: wyprowadź się ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią poszedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć świątyni pańskiej. Pochwycono ją, a gdy weszł na drogę, która wyjeżdżają konie do pałacu, tam poniosła śmierć. Jojada zawarł przymierze między panem a królem i ludem, by byli ludem pańskim, oraz między królem a ludem. Po czym cała ludność wyruszyła do świątyni Baala i zburzyła ją. Ołtarze jej posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I postawił kapłan Jojada straż przy świątynią pańską. Cała ludność kraju radowała się, a miasto zażywało spokoju. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, dzisiejsza liturgia stawia przed nami niezwykły kontrast. Z jednej strony mamy dynamiczną, pełną przemocy scenę z drugiej Księgi Królewskiej, walkę o ziemski tron, spiski, przelaną krew i polityczne intrygi. Z drugiej strony słyszymy kojące, a zarazem wymagające słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza, który przenosi naszą uwagę z tego, co widzialne i przemijające, na to, co niewidzialne i wieczne. W centrum pierwszego czytania stoi Atalia. To kobieta, która poświęciła wszystko, by zdobyć i utrzymać władzę. Jej skarbem była korona, prestiż i kontrola nad krajem. Zrobiła wszystko, by wybić potomstwo królewskie, by nikt nie zagroził jej pozycji. Widzimy tu archetyp człowieka, którego serce jest całkowicie pochłonięte gromadzeniem ziemskich zabezpieczeń. Atalia sądziła, że jej bezpieczeństwo zależy od niej samej, od jej sprytu i siły. A jednak mimo całej tej energii jej panowanie było kruche, a jej koniec tragiczny. Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam diagnozę, dlaczego takie życie ostatecznie prowadzi do ciemności. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Jeśli naszym skarbem jest to, co mól i rdza niszczą, a więc rzeczy materialne, opinia innych, władza czy sukces, to nasze serce staje się zakładnikiem tych rzeczy. Stajemy się lękliwi, zazdrośni, ciągle w biegu, nieustannie pełni niepokoju, jak Atalia, która w każdej wrzawie w świątyni widziała spisek przeciwko sobie. Kluczem do zrozumienia dzisiejszego słowa jest obraz światła ciała, którym jest oko. Jezus mówi: jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. W języku biblijnym zdrowe oko to takie, które jest proste, szczere, niepodzielne, nastawione wyłącznie na Boga. Jeśli nasze spojrzenie na świat jest czyste, jeśli patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Ewangelii, to nasze życie jest rozświetlone pokojem. Jeśli jednak nasze oko jest chore, czyli zazdrosne, chciwe, skupione tylko na własnym ja, wtedy wchodzimy w mrok, nawet jeśli wokół nas świeci słońce. I tu pojawia się postać świętego Romualda, którego dzisiaj także wspominamy. To człowiek, który w sposób radykalny zrozumiał logikę Ewangelii. Jako młody człowiek mógł wybrać drogę kariery, świata, dóbr, które oferowała mu Rawenna. Ale on poczuł, że to jest ciemność, o której mówił Jezus. On zrozumiał, że aby zachować zdrowe oko, czyli zdolność widzenia Boga, potrzebuje ciszy.
Święty Romuald, założyciel Kamedułów, jest dla nas żywym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii. Jego życie nie było ucieczką od ludzi, ale ucieczką ku temu, co najważniejsze. Gdziekolwiek przybył, najpierw przygotowywał maleńką kaplicę, zamykał się, aby żyć w samotności. Po co? Aby wyczyścić swoje oko, aby w ciszy pustelni odkryć, że jedynym prawdziwym skarbem, którego mól nie zje, jest obecność Boga w sercu. W dzisiejszym pełnym zgiełku świecie rzadko kiedy mamy szansę na pustelnię w stylu świętego Romualda, ale każdy z nas potrzebuje swojej wewnętrznej celi, przestrzeni ciszy. Jezus wzywa nas dzisiaj do zrobienia bilansu. Co jest moim skarbem? Czy moje serce jest wolne, czy też jest przywiązane do rzeczy, które jak korona Atalii nie kiedyś zostaną mi odebrane? Psalmista przypomina nam dzisiaj: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie. Syjon to nie tylko miejsce geograficzne, to serce człowieka, w którym Bóg chce przebywać. Jeśli pozwolimy Bogu tam zamieszkać, jeśli nasze oko będzie skierowane na Jego obietnice, a nie na nasze lęki, wtedy niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, w polityce czy w naszym prywatnym życiu, będziemy nosić w sobie światło. Nie gromadźmy więc skarbów na ziemi, bo one nas tylko obciążają. Gromadźmy skarby w niebie, czyli uczynki miłości, modlitwę, przebaczenie i prostotę serca. I niech święty Romuald wyprasza nam dziś łaskę takiej właśnie zdrowej prostoty, byśmy w świecie pełnym hałasu potrafili dostrzec to, co naprawdę ważne. Thank you.

0: pełni ufności módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga.
1: Módlmy się za głoszący, wyjaśniający Słowo Boże, aby ukazując Jego głębie bogactwo, świadczyli o Jego nieprzemijającej wartości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za odpowiedzialnych za losy państw i społeczeństw, aby stawali się apostołami pokoju, pojednania i sprawiedliwości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za rodziców, nauczycieli, wychowawców, aby budzili w młodym pokoleniu Polaków wrażliwość na drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się za pracujących w polu, sadzie i ogrodzie, aby cieszyli się sprzyjającą pogodą, pozwalającą na obfity zbiór owoców ich trudu. Ciebie prosimy. Módlmy się za opłakujących śmierć swoich bliskich, aby w zanoszonej modlitwie o ich zbawienie znajdowali nadzieję na spotkanie z nimi wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za naszą wspólnotę, abyśmy z udziału w Eucharystii czerpali siłę i moc potrzebne w życiowej pielgrzymce do pełni życia i szczęścia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Pani nasz i Boże, który hojnie udzielasz dobra swoim wiernym, wejrzyj z upodobaniem na nasze modlitwy i przychodź nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, z naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez stawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeszcze usiądźcie na ogłoszenia. Jak w każdy dzień, dzisiaj msza święta w intencji Ojca. O godzinie 16:00 msza święta w intencji papieża Leona XIV o godzinie 18:30. Przez cały czerwiec zapraszamy także na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 18:00. Dziś zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12:00. Ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. Czuwanie nocne dzisiaj podejmują wspólnoty Akcja Katolicka, górnicy ze Szczygłowic, z miejscowości Ozimek i wspólnota Niespokojni Nadzieją. Spowiedź odbyła się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania od godziny 6:15 do 19:30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji obok Radia Jasna Góra od godziny 6:00 do 20:45. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzenia zwierząt na terenie sanktuarium. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy prymarii z Jasnej Góry na zegarach 43 minuty po godzinie 6.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Premier o zabójstwie w Białej Podlaskiej. Koniec poszukiwań w Hucie Pieniackiej. Będzie przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. To był pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Tak premier Donald Tusk mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany w tej sprawie to 36-latek z gruzińskim paszportem i przeszłością kryminalną. Sprawę traktujemy poważnie, dodaje szef polskiego rządu.
1: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
0: Śledztwo przejęła prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy zakończyły się poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych w 1944 roku przez UPA. Ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Ekshumacje mają ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Pół roku ma potrwać przegląd obecności amerykańskich sił zbrojnych i baz USA w Europie. Taki przegląd zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Okazją do tego było spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Więcej szczegółów zna Tomasz Orchowski.
2: Amerykanie chcą, by Europa sama zapewniła sobie bezpieczeństwo. W czasie zeszłorocznego szczytu w Hadze państwa sojuszu zobowiązały się, że będą przeznaczać na obronność co najmniej 3,5% swojego PKB. Many countries following. Wiele krajów wywiązuje się ze swoich zobowiązań, niektóre wciąż muszą zrobić więcej i będziemy mówić o tym szczerze, prywatnie i publicznie. Przyjaciele powinni być ze sobą szczerzy. Mówił Pete Hegseth. Akurat Polska jest wzorowym sojusznikiem. Procentowo na obronność wydaje więcej niż USA. W zeszłym roku było to 4,5%. Polskie władze rozmawiają z Waszyngtonem o stałej amerykańskiej bazie. Wiceszef MON-u Paweł Zalewski przekazał, że taka baza może kosztować kilkanaście miliardów złotych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że biletów zabraknie, bo brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
0: PKP Intercity nie planuje jednak podnosić cen biletów. Dziś niższe ceny maksymalne paliw zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Energii. Za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy w porównaniu do cen wczorajszych. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. O 6 groszy w dół idzie także 98. Maksymalnie ma kosztować 6,66.
5: Cztery minuty po godzinie 7. Piątek, piąteczek, piątuniel, 19 dzień czerwca. Zapowiada się upalnie wręcz. No i słonecznie przede wszystkim. 19 stopni już mamy na naszych termometrach. Słońce dominuje na niebie, wiatr bardzo delikatnie. To jest jakieś 3 do 5 km na godzinę. Owszem, delikatne chmury mogą się później pojawić, a temperatura dziś to, uwaga, 32 stopnie. Jutro 34, w niedzielę 31.
6: Reklama.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
10: Leć z Wro.
11: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
12: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
11: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
12: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
13: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
14: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

No są takie numery, ten zdecydowanie do nich należy, których trzeba wysłać do ostatniej nutki, dosłownie to oczywiście Sting, są też takie piosenki, które nawet jak dojeżdżamy pod dom, a jeszcze one grają, to no umówmy się, czasami człowiek sobie siedzi jeszcze w samochodzie, słucha, bo tak przyjemnie się dzień rozpoczyna. Mam nadzieję, że wam też równie dobrze i cieplutko dzień się zaczyna jak mnie. Maciej Stajniak, witam serdecznie w Radio Rodzina. Będziemy dalej tak dobrze grali, bo teraz proszę bardzo, nie martwcie się, cokolwiek by się nie działo, nie ma co się martwić, śpiewa Bobby McFerrin.

0: R.E.M. na antenie Radia Rodzina. Przypomniała mi się historia z ich pierwszą płytą Out of Time. Tytuł wziął się nie bez powodu, ponieważ nikt nie chciał wydać im tej płyty. Mówili, nie mam czasu. W każdym wydawnictwie nie poddawali się w końcu gdzieś za szóstym czy za siódmym podejściem. Dopiero udało im się znaleźć kogoś, kto uwierzył w nich i odkrył tak naprawdę przed całym światem. 34, myślę, że ta pozostała szóstka sobie pluje w brodę do tej pory. 34 minuty po godzinie 7, jeżeli skoro o muzyce mowa, to zapraszam na kalendarium muzyczne. Zobaczymy, co ciekawego działo się na przestrzeni lat 19 czerwca. Zapraszam.
1: Czerwca 1963 roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Festiwal powstał z inicjatywy dziennikarzy Mateusza Święcickiego i Jerzego Grygolunasa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Karola Musioła. W trakcie imprezy wystąpiło ponad 100 młodych wykonawców. Odkryciem pierwszej edycji okazała się Ewa Demarczyk, która otrzymała nagrodę indywidualną za wykonanie piosenki estradowo-artystycznej.

19 czerwca 1962 roku w San Fernando w rodzinie żydowskiej urodziła się Paula Abdul, piosenkarka i choreograf.

W 2012 roku w wieku 69 lat zmarł Bohdan Kędelewicz, gitarzysta i kompozytor, członek Big Beatowych zespołów Tajfuny i Bizony. Z Bizonami towarzyszył Stanowi Borysowi. Skomponował też kilka utworów, m.in. Spacer dziką plażą.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

Myślę, że nasz poranny gość, którego pora przedstawić, również podpisałby się pod tymi słowami. Wolność kocham i rozumiem. A będzie to poseł na Sejm, ojciec dwóch synów, no i przewodniczący Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros. Rozmowa po godzinie 8, a będzie ją prowadził ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam serdecznie.

0: Zwołano sztab kryzysowy w Krakowie po ataku dzika, w którym poszkodowane zostało dziecko. Politycy o stałej bazie żołnierzy amerykańskich, potem związkowcy i urzędnicy o nowych przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Kraków zwołał na dziś rano doraźny sztab kryzysowy z udziałem służby lekarza weterynarii. To po tym, jak w południowej części miasta na osiedlu Kliny dziki zaatakowały i przewróciły wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko wypadło na chodnik z obrażeniami głowy, trafiło do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy żołnierzy w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu. Ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Z deklaracji Stanów Zjednoczonych cieszą się m.in. politycy PiS-u. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
1: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
0: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. Wczoraj NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy mają umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Za 3 tygodnie wchodzą w życie nowe przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy będą mogli przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę, jeśli tylko uznają, że praca jest wykonywana pod nadzorem szefa i w wyznaczonych godzinach. Zmiany są oczekiwane od wielu lat, mówi Sebastian Gawronek z Solidarności.
3: My oczywiście jako związek zawodowy nie dyskutujemy tego, że nie można zawierać umów cywilnoprawnych, umów zleceń, ale też tych słynnych umów B2B, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale trzeba to robić w ramach przepisu kodeksu cywilnego, a nie obchodzić przepis.
0: Po 8 lipca Inspekcja Pracy będzie miała także dostęp do danych ZUS-u oraz Krajowej Administracji Skarbowej, dodaje główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
4: Będzie powołany zespół, który będzie pilnował tej wymiany danych. Będzie również drugi zespół, który będzie pracował nad analizą ryzyka, nad tym algorytmem, który ma typować podmioty, gdzie dochodzi z największym prawdopodobieństwem do nadużyć. To jest ta największa zmiana. Instytucje kontrolne niech będą działać na ślepo.
0: W Polsce około 1,5 miliona osób wykonuje pracę wyłącznie na zlecenie i umowach pokrewnych.
5: Z czystą przyjemnością mogę powiedzieć, 4 minuty po godzinie 8 i uf jak gorąco, już mamy 23 stopnie. Warto mieć klimatyzację i z niej korzystać. Dziś jest stopni 32 na termometrach, a to nie wszystko, bo pogoda jutro jeszcze cieplejsza, 34 stopnie, ale jutro, uwaga, mogą przytrafić się już burze, także bądźmy gotowi.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście. Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 11 minut po godzinie 8 w Radiu Rodzina Porana. Porannego gościa ksiądz Rafał Kowalski. Gotowy, zapraszam serdecznie do wysłuchania.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A dziś gościem Radia Rodzina jest Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska, przewodniczący tej partii we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i, jak sam podkreśla, wrocławianin.
3: Tak jest. I Dolny Ślązak, panie redaktorze.
2: I Dolny Ślązak. Pomimo tego, że trudniej pana spotkać teraz we Wrocławiu, bo jednak ciągle Warszawa, Tajwan, nie wiem, gdzie pana szukać. Gdzie tym razem pana złapaliśmy?
3: Dzisiaj w Warszawie, ale posiedzenie Sejmu, także...
2: No dobrze, panie ministrze, to w tej Warszawie czujecie zbliżające się już wakacje?
3: Oj, zdecydowanie nie.
2: A jakim uczniem był Michał Jaros? Jakbyśmy tak mieli się cofnąć do tych czasów no właśnie szkoły podstawowej, średniej, miał pan czerwone paski na świadectwie?
3: Nie bałem, nie zawsze, ale tak, często.
2: Ale jako tato domyślam się, że cieszy się pan z wyników w nauce swoich dzieci.
3: Niezależnie od tego, czy mają czerwony pasek, czy nie, ale... Zdarza się i taka sytuacja.
2: No to odwołam się teraz do pana liberalnego serca, bo pan zawsze podkreśla, że jest liberałem. Czy pana zdaniem urzędnik, jakim jest Rzecznik Praw Dziecka, powinien ingerować w kwestię nagradzania dzieci za wyniki w nauce?
3: Uważam, że nie. Uważam, że moim zdaniem potrzebujemy takiej szerokiej, wszechstronnej dyskusji na ten temat, ale też, żeby nie wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą. Z jednej strony ocena powinna być informacją, a nie walutą, a z drugiej strony musimy jednak mieć możliwość nagradzania najzdolniejszych uczniów. Moje osobiste zdanie jest takie, że paski powinny zostać. Zupełnie inne pytanie, na co powinny się przekładać. To jest moim zdaniem klucz. To powinna dyskusja być w tym kierunku.
2: No dobrze, mówi pan, że nie powinien urzędnik ingerować, czyli ten list pani Rzecznik Praw Dziecka do lodziarni, która nagradzała dzieci z paskami, to było niemądre, tak mówiąc delikatnie?
3: Na pewno niepotrzebne.
2: No dobra, jak rozmawiamy już w studiu, czy mogę załatwić jedną prywatną rzecz? Myślę, że słuchacze się nie obrażą. Ja się odwołam do słów premiera Kosiniaka-Kamysza, który przed wyborami złożył, jak sam to określił, solenne przyrzeczenie, że jeśli pacjent nie dostanie się do lekarza specjalisty w publicznej służbie zdrowia w ciągu 60 dni, może iść prywatnie i państwo za to zapłaci. I teraz ta moja prywata. Mój tato, 75-letni emeryt, musiał wykonać badania diagnostyczne i pierwszy wolny termin, jaki dostał, to był 2027 rok, mniej więcej połowa tego roku. Wykonał te badania prywatnie i tutaj termin się znalazł w ciągu tygodnia. To zapytam pana ministra, gdzie możemy teraz tę fakturę wysłać? Czy do NFZ-u, czy do Kosiniaka-Kamysza, czy jeszcze może jakieś inne miejsce?
3: Te zmiany, które miałyby na celu właśnie optymalizację wydatków i dotyczą rozliczenia świadczeń wykonanych, no jednak mówiąc wprost, ponad limit określony w umowie NFZ, no mamy zapewnienie prezesa funduszu, że zmiana na przykład nie wpłynie na dostępność tych badań, mam zapewnienie, że zmiany będą monitorowane i że takie kwestie, o których mówił pan premier, minister obrony narodowej, będą zrealizowane, bo też w jakim stopniu widzimy nie tylko w ostatnich 2 latach, ale przede wszystkim przez ostatnie 10 lat, a przypomnę, że te 10 lat trzeba też do tego procesu włączyć, że jednak coraz więcej usług jest wykonywanych przez prywatnych usługodawców, czyli przez prywatne gabinety lekarskie. I to jest moim zdaniem sytuacja, w której no, system państwowy jest w jakimś stopniu mniej efektywny niż system prywatny. To dlatego ludzie wybierają prywatny, w którym, tak jak pan powiedział, tato czekał na kolejkę
2: tydzień
3: do lekarza tydzień, a tak czekałby pewnie miesiąc albo i dłużej.
2: No to zdecydowanie dłużej, tylko pytanie jest takie...
3: O ile to są badania, które można, z którymi można poczekać, to kolejki może i są uzasadnione, ale są badania, z których absolutnie nie można czekać, bo każdy miesiąc może powodować zagrożenie życia.
2: No tylko teraz pytanie, te solenne przyrzeczenie, jak to powiedział Kosiniak-Kamysz, zresztą tych wypowiedzi było więcej, bo i chyba Bartosz Arłukowicz też mówił, że zniesiemy limity w służbie zdrowia. Przepraszam, tak powiem kolokwialnie, to była ściema przedwyborcza?
3: Już, wie pani, ja nie znam tych wypowiedzi, ani też w jakim stopniu Kosiniaka, ani też Arłukowicza, tych dwóch polityków. To są lekarze, ludzie, którzy mają wiedzę na temat ochrony zdrowia, natomiast to raczej do nich to pytanie, co oni obiecywali. Ja takich rzeczy nie obiecuję.
2: Okej. Dawida Kacprzyka zna pan? Bo teraz widzę, że też wielu ludzi go już przestało znać.
3: Nie, no ja wiem, kto to jest.
2: No właśnie, jesteśmy przy służbie zdrowia. Zarabiający 1 600 000 w rok. Człowiek, o którym się mówi, że stworzył jakiś salonik VIP na Sorze w Szpitalu Południowym. To nie boi się pan, że on się stanie trochę takim symbolem waszej władzy? Bo za chwilkę będziemy rozmawiać o tych inwestycjach tajwańskich, o tym wszystkim, co pan załatwia. Nikogo to, przepraszam, nie interesuje. Dzisiaj wszyscy rozmawiają o Kacprzyku i o Sorze w warszawskim szpitalu.
3: To ubolewam nad tym, że nikogo nie interesuje przyszłość, a takie sytuacje, które miały miejsce, no mówiąc wprost, tak jak to powiedział Donald Tusk, to trzeba wyjaśnić do spodu. W takich sprawach musimy być bezwzględni i zarząd szpitala w wyniku wykrytych nieprawidłowości został odwołany.
2: No dobrze, to jak będziecie...
3: A on jest sprawa w prokuraturze i zapowiedziana kontrola NIK. No, wszyscy jesteśmy zdeterminowani, żeby to wyjaśnić i żeby winni ponieśli konsekwencje i żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Niezależnie od tego, czy to jest szpital w Warszawie, czy szpital w Bolesławcu.
2: Jak już jesteście tak zdeterminowani, to pytanie jest takie, czy te konsekwencje powinny sięgnąć na przykład ministra Marcina Kierwińskiego. Wczoraj Julia Pitera w rozmowie z Portalem Zero powiedziała, każdy działacz w Warszawie wie, że bez błogosławieństwa Kierwińskiego nic nie można zrobić. Żeby jakąkolwiek funkcję objąć, jakiekolwiek działanie, musi być umowna pieczątka Kierwińskiego. On jest absolutnie ostateczną instancją w każdej sprawie.
3: Nie wiem co, ja nie jestem w strukturach warszawskich, więc nie mogę się do tego w ten sposób odnieść. Natomiast tak jak powiedziałem na samym początku, cytując Donalda Tuska, tę sprawę trzeba wyjaśnić do spodu. Ten, kto będzie winny, poniesie konsekwencje, nie tylko pan Kacprzyk.
2: W rozmowie z Rosławskimi...
3: Mówię oczywiście o tych osobach, które już poniosły konsekwencje, czyli mam na myśli zarząd szpitala, który został odwołany, więc... Te osoby, które miały na to wpływ, na pewno poniosą konsekwencje. Nie sądzę, że to był Marcin Kierwiński.
2: A jak tam był ten salonik VIP, o którym media piszą, chociaż dzisiaj miasto mówi, Warszawa, że to nie jest prawda. Politycy Platformy, jeśli tacy byli i skorzystali z tak zwanego fast tracku, powinni się ujawnić, powinni się przyznać do tego?
3: Ja uważam, że tak, dlatego że tylko właśnie, to panie redaktorze, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, czy była taka sytuacja, czy było takie miejsce, czy nie było. Bo jeżeli ktoś nakręca spiralę nienawiści...
2: No Patryk Słowik w Kanale Zero mówi, czy w Portalu Zero pisze, że ma dokumenty, tylko nie chce po prostu tych nazwisk ujawniać, żeby nie było, że właśnie, żeby się nie skupiać na konkretnych nazwiskach, że on chce bardziej pokazać, że problem jest w pewnym, no właśnie, jak to nazwać, instytucjonalnym zachowaniu, tak?
3: Na pewno to jest... Jeżeli ma, to nie, moim zdaniem powinien ujawnić i te osoby, które nie wiem, korzystały z jakiegoś innego wejścia do szpitala, też powinny w jakimś stopniu ponieść konsekwencje. Zresztą było z naszym senatorem Lencem, który poniósł konsekwencje za podobną sytuację. Więc ja uważam, że panie redaktorze, w takich kwestiach będziemy na pewno bezwzględni i będziemy sprawy wyjaśniać do spodu.
2: Ostatnio był pan gościem ciekawego wywiadu w Wrocławskich Faktach. Powiedział pan tam, że Wrocław potrzebuje, czy w ogóle jako Polacy potrzebujemy więcej inżynierów, mniej influencerów. Tymczasem zastanawiam się, czego uczą właśnie takie sytuacje jak ta z Dawidem Kacprzykiem młodych ludzi. Że warto ciężko pracować, warto się uczyć, warto stawać się tym inżynierem, czy raczej warto być po prostu, wie pan, wiernym partii, nagrywać filmiki, aktywnym w mediach społecznościowych, pomagać w kampaniach wyborczych, 1 600 000 mi wpadnie do kieszeni w ciągu roku.
3: Tak, i skończę jako, myślę, że każdy nie domyśla się tego, co teraz przeżywa pan Kacprzyk, na którego jest nagonka. Więc jeżeli może sobie uświadomić to, jak się kończą takie sprawy, to myślę, że każdy może być pewien, że sprawiedliwość ich nie ominie i dotknie i dosięgnie. W związku z tym nie ma co chodzić na skróty. I zawsze powtarzam, że w polityce praca się obroni, że praca musi być rzetelna, No i transparentność i uczciwość to są najważniejsze cechy w polityce, więc taka osoba powinna, co tu dużo mówić, na pewno trzymać się takich zasad. To powinny być pewne normy i chodzenie na skróty naprawdę, a w tym przypadku było to chodzenie na skróty, na pewno nie przyniesie pozytywnych efektów w długim okresie, krótkofalowo może tak, a potem będą surowe konsekwencje. Myślę, że każdy młody człowiek powinien przede wszystkim myśleć o tym, jak w długim okresie zaplanować swoją karierę i swoje życie i jak warto być jednak, budować swoją pozycję przez lata, jak warto korzystać ze swojej wiedzy, ze swoich umiejętności, a nie chodzić na skróty.
2: No to ciekawe, tym bardziej, że jednak pan już trochę w tej polityce jest. W tym wywiadzie mówił pan też, że marzy o tym, żebyśmy mieli noblistę z Wrocławia w dziedzinie matematyki, fizyki czy chemii. Ja rozumiem, że te marzenia są wciąż aktualne.
3: Tak, to jest moje marzenie, żeby z nauk ścisłych, żeby je przede wszystkim promować, żeby przede wszystkim kształcić absolwentów w tych kierunkach, żeby kształcić inżynierów, żeby przesterować środki właśnie na badanie i rozwój w miejscach, w których to badanie i rozwój realnie ma wpływ na zmiany na świecie. Bo my dzisiaj musimy walczyć nie tylko o tytuły naukowe, doktoraty, habilitacje i profesury. Dzisiaj potrzebujemy wynalazczości, potrzebujemy nie influencerów, a potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy ludzi, którzy zajmują się innowacjami, ale nie na papierze, w jakichś, powiedziałbym, w badaniach, które może będą skomercjalizowane, czyli może będą sprzedane. My potrzebujemy tych badań realnie w biznesie, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w produkcji przemysłowej. Tam są innowacje i tam potrzebujemy tak naprawdę rozwijać tę naukę i potem się zastanawiać, czy ta nauka powinna być też skomercjalizowana doktoratem, habilitacją, czy ktoś powinien dostać za to profesurę. A my dzisiaj mamy po prostu gonitwę tytułów, gonitwę osób, które zdobywają te tytuły i realnie czasami niewiele z nich wynika. Nie chcę nikogo w żaden sposób obrazić, ale proszę wierzyć, że innowacje nie są w usługach. Innowacje przede wszystkim nie powstają na uczelniach, tylko powstają dzisiaj w produkcji przemysłowej. Tak wygląda współczesny świat.
2: Jak pan mówi o tych noblistach, to przypomina mi się jedno z haseł, które nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć pod Sejmem w czasie protestu naukowców. Pod koniec maja bodajże taki protest się odbywał i tam było takie hasło. Być może noblista jest wśród nas. Pytanie, czy zostanie w Polsce. Wie pan, ile dzisiaj otrzymuje osoba, która robi doktorat na przykład w dziedzinach eksperymentalnych, gdzie wykonuje pełnoetatową pracę, prowadząc badania eksperymentalne, analizując dane, czyli jakby idąc tą drogą, którą pan wyznaczył, wynagrodzenie miesięczne tej osoby to...
3: Nie, właśnie mówiłem inaczej, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan mnie słyszał. Bo ja mówię jasno i wyraźnie, że badania, rozwój powinny się nie odbywać na uczelniach, tylko w biznesie, gdzie się dobrze zarabia, gdzie jest przestrzeń do tego, żeby tworzyć innowacje. A na uczelniach zawsze jest, powiedziałbym, mniej środków na tego typu przedsięwzięcia, a właściwie wyrywanie nawzajem sobie środki. Ten model, który my dzisiaj mamy w Europie, jest nieskuteczny. Ten model pokazuje, że Polska, jak i Europa, przegrywa rywalizację, na przykład z Azjatami. Dlaczego przegrywa z Azjatami rywalizację? Bo Azjata chce być inżynierem, bo Azjata wie, że nic nie powstaje, że projekty, które są innowacyjne, okej, może i powstają na uczelniach, ale przede wszystkim powstają w biznesie. I moim celem jest to, żeby przede wszystkim, no, co tu dużo mówić, to tu na Dolnym Śląsku powstały miejsca pracy takie, które będą nie tylko wysokopłatne, ale też będą dawały satysfakcję. Co ważne, panie redaktorze, takie, które pozostawią talenty tu w Polsce, tu, na miejscu. To jest moim zdaniem dzisiaj najważniejsza sprawa, żeby stworzyć taką przestrzeń do rozwoju, żeby ludzie nie chcieli wyjeżdżać z Polski i realizować się w Stanach Zjednoczonych czy w innych miejscach na świecie, żeby właśnie ten świat przyszedł tutaj, żeby tutaj mieli pracę, żeby tutaj mieli, tworzyli biznesy, tworzyli, otwierali przedsiębiorstwa, żeby tutaj też w jakimś stopniu rozwijali się.
2: No dobrze, czyli 22 czerwca rozumiem, że podczas Expo w Warszawie Michał Jaros ogłosi swój sukces, że pod Wrocławiem powstanie ogromny tajwański park naukowo-technologiczny, który zajmuje się produkcją sztucznej inteligencji i półprzewodników. Proszę to ogłosić na naszej antenie.
3: Panie redaktorze,
2: bo wiemy, że konkurujemy chyba z Łodzią i Katowicami, tak? Dobrze pamiętam?
3: A tak, a propos to, że my konkurowaliśmy z Czechami, z Francuzami, z Niemcami o lokowanie parku technologicznego, które jest takim tak naprawdę miastem technologicznym, miastem kilku przedsiębiorstw, które będą budowały potencjał gospodarczy regionu, też w jakimś stopniu miasta. Rywalizujemy oczywiście z Łodzią, z Katowicami, chyba najbardziej z Katowicami dzisiaj, z tym terenem pod Częstochową, który jest też bardzo konkurencyjny w stosunku do naszej propozycji. I rzeczywiście to jest taki moment, w którym no, jednak potrzebujemy dokonać pewnego przeskoku. Tak naprawdę potrzebujemy dokonać tego przeskoku, który da nam szansę nie tylko uzyskać wyższe miejsce w rankingach gospodarczych, ale tak naprawdę da nam suwerenność, bezpieczeństwo. To jest moim zdaniem kluczowa kwestia przy budowaniu przyszłości, przy projektowaniu przyszłości. Polska, Dolny Śląsk może być centrum technologicznej Europy.
2: To na ile pan ocenia nasze szanse, że Tima czy Foxconn ogłoszą, że budują tutaj pod Wrocławiem tę wielką fabrykę?
3: Uważam, że mamy bardzo duże szanse. Zresztą to już też w jakimś stopniu zapowiedział premier, ale poczekajmy na ostateczną decyzję strony tajwańskiej. To oni podejmują decyzję w tej kwestii. Myśmy zrobili wszystko, żeby każda z tych lokalizacji, która została wskazana, Łódź, Katowice i Wrocław, żeby rzeczywiście te lokalizacje spełniały najwyższe wymogi, żeby też w jakimś stopniu miasta, też środowiska akademickie, kształcące studentów, przyszłych pracowników tych firm, żeby też były adekwatne do potrzeb. Więc Łódź, Katowice i Wrocław spełniają takie wymogi. Ten, kto wygra, ten będzie jako pierwszy budował ten park, a myślę, że to nie będzie jedyna i ostatnia taka inwestycja tajwańska w Polsce. To dopiero jest początek, wszystko się zaczyna. Będziemy robili wspólny samochód. Samochód, który nie będzie tylko i wyłącznie samochodem w prezentacji na papierze, tylko realnym samochodem, który będzie zdobywał rynek europejski. To jest tak naprawdę ambitna Polska, to jest innowacyjna Polska, to jest Polska naszych marzeń, tej, którą chcemy, o którą walczymy, panie redaktorze, w której będą naprawdę dobrze, wysoko miejsca, wysoko płatne miejsca pracy, które jest szansą dla naszych inżynierów, ale też szansą dla tych, którzy właśnie będą też mogli pracować w takim miejscu i więcej zarabiać.
2: No to mówi pan o tej ambitnej Polsce, ja bym chciał jeszcze tak na koniec o tym ambitnym Wrocławiu trochę porozmawiać, bo pan mówi, że Wrocław potrzebuje powrotu do czasów, kiedy wyznaczał trendy, narzucał kierunek rozwoju. Tak. To chce pan powiedzieć, że nasze miasto trochę jakby przestało się liczyć? Czego panu brakuje dzisiaj we Wrocławiu?
3: Mi brakuje tego, żeby Wrocław narzucał te kwestie rozwojowe, takie pomysły, korzystał z tych pomysłów swoich mieszkańców i żeby rozwijał tak naprawdę nie tylko samo miasto, ale wyznaczał kierunki, trendy dla rozwoju innych miast. Tak było kiedyś i musimy do tego wrócić. Na pewno ta kwestia, tu dużo mówić, no jest możliwe. No to co dużo mówić, nie wszystko zawsze się udaje, ale też trzeba wiedzieć, jak planować tę przyszłość, jak ją wyznaczać, jak ją kreować, jak szukać ludzi, którzy mogą tę przyszłość razem z nami zbudować tak, żebyśmy to jako Wrocław wyznaczali kierunki rozwoju dla innych miast w Polsce, a może i w Europie.
2: To czy zmiana wiceprezydentów, odwołanie Renaty Granowskiej, Michała Muńczaka, to ma służyć temu, żeby właśnie Wrocław przyspieszył w tym rozwoju?
3: No, mamy taką... wzięliśmy współodpowiedzialność za sprawy Wrocławia i jego mieszkańców, no i temu ma służyć wymiana wiceprezydentów. No, będziemy się skupiać na rozwiązywaniu problemów, a nie ich generowaniu. Nowi prezydenci mają zagwarantować nie tylko nowe pomysły i nową energię, ale też ciężką pracę i my za to bierzemy odpowiedzialność, również ja. Także nominacje w różnych w tych kwestiach związanych z wiceprezydentami to też w jakimś stopniu moja odpowiedzialność i odpowiedzialność moich koleżanek i kolegów z zarządu Wrocławskiej Platformy Obywatelskiej.
2: Ale to jest tak, że jak komentują to niektórzy wrocławscy dziennikarze, Michał Jaros zaznaczył, że przejmuje władzę w mieście, w regionie.
3: Panie rektorze, dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy poznali efekty pracy tych dwóch wiceprezydentów, żebyśmy realnie dzisiaj spojrzeli na problemy Wrocławia, a także na kierunki rozwoju. Myślę, że Wrocław dzisiaj potrzebuje na nowo wizji, tego spojrzenia w przyszłość i to będzie tak naprawdę napędzało nas wszystkich. Wierzę w to, że wiceprezydent Roman niezwykłym doświadczeniem, a także dużo młodszy Mateusz Żak, że ci wiceprezydenci będą kreowali nową rzeczywistość i na pewno pomogą w zarządzaniu miastem i rozwiązywaniu problemów, ale też wyznaczeniu kierunków na przyszłość.
2: Mówi pan o tym doświadczonym Grzegorzu Romanie i dużo młodszym Mateuszu Żaku, a w średnim wieku Włodzimierz Chlebosz, jak sobie poradzi dalej jako starosta powiatu?
3: No to najważniejsze, że spór polityczny został zakończony. Dzisiaj zachował stanowisko, podjął decyzję o opuszczeniu klubu, obraniu własnej politycznej drogi. Jest to jego własna decyzja.
2: Ale to jest pana porażka? Porażka Platformy?
3: Nie, to jest jego suwerenna decyzja, która, no, co tu dużo mówić, zmienia dotychczasowy układ relacji w samorządzie. W konsekwencji to przede wszystkim na nim spoczywa dziś odpowiedzialność za odbudowę zaufania pomiędzy partnerami samorządowymi oraz stworzenie stabilnej większości, zdolnej i skutecznej do, znaczy zdolnej, ale też takiej gotowej do skutecznego zarządzania powiatem. Powiat wrocławski to już nie jest powiat, który moglibyśmy porównać z jakimkolwiek innym powiatem na Dolnym Śląsku. To jest powiat przylegający do Wrocławia. To jest powiat, który ma tworzyć aglomerację wrocławską. To jest powiat, który ma się zająć też komunikacją, bo nie ma szpitala, właściwie nie ma szkół. W związku z tym nie ma takich wydatków jak inne powiaty, nie wiem, Mielicki, Trzeblicki czy Jaworski. Tutaj rzeczywiście jest duże zadanie i zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Ja życzę wszystkiego dobrego.
2: Myślę, że wszyscy życzymy wszystkiego dobrego.
3: Przede wszystkim.
2: Tak, nie tylko powiatowi, Wrocławiowi, Dolnemu Śląskowi. No i czekamy na 22 czerwca, wierząc, że rzeczywiście będzie pan mógł powiedzieć, że te wizyty w Tajwanie zaowocowały parkiem technologicznym, który, jak domyślam się, rzeczywiście byłby takim dosyć dobrym zastrzykiem dla Wrocławia, dla naszego regionu.
3: Wierzę w to głęboko, panie redaktorze. Nie ukrywam, że cała moja praca była skupiona właśnie na tym i wierzę w to, że pierwsze efekty, czy takie poważne efekty będą w najbliższym czasie.
2: Michał Jaros, wiceminister rozwoju, technologii, poseł na Sejm, wrocławianin, dolnoślązak, był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrego dnia, panie ministrze.
3: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

To Marcin Sujka i jeden raz na antenie Radia Rodzina. 44 minuty po godzinie 8. Życzliwych, takich naprawdę życzliwych ludzi nie brakuje. Otóż ktoś bardzo życzliwy zauważył, że dzieciaki w takie upały postanowili, bo już praktycznie szkoły nie ma, sobie trochę dorobić i zrobili lemoniadę i próbowali ją sprzedawać. No ale to jest przecież handel, prawda? Oni powinni płacić podatki, zarejestrować firmę. Więc taki życzliwy, słuchajcie, zadzwonił na Straż Miejską i powiedział: proszę bardzo, tutaj chłopcy sprzedają lemoniadę, proszę interweniować. No i patrol przyjechał i w ramach służbowych czynności postanowili przejąć cały towar. Ale teraz uwaga, uspokajam, bo zachowali się dokładnie tak, jak powinni się zachować, czyli przejęli towar, ale za niego dokładnie zapłacili oraz pochwalili za jakość i powiedzieli: bardzo dobry, skonsumowany cały, dziękujemy pięknie. I takie inicjatywy, słuchajcie, naprawdę można propagować, szczególnie tutaj też zachęcamy dzieciaków i rodziców, bo czytam sobie, że Straż Miejska publikuje o tym, że młody sprzedawca, im gratulujemy przedsiębiorczości, nie ma dokładnie takich szczegółowych w tym zakresie przepisów regulujących tego typu zachowania, a życzliwym mówimy: naprawdę bardzo dziękujemy za takie miłe zachowania. Ludzi zachęcamy do tego, żeby robić lemoniadę, szczególnie, że dziś 32 stopnie. Kto tak ładnie będzie grał? Aga Zarian teraz na naszej antenie.

0: Gorące dni i tropikalne noce. Nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wykaszeniu pakietu CPN? Sprawdzimy. Podejrzany o korupcję prezydent Częstochowy z wotum zaufania od radnych. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance nie przyjedzie tam. Zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. A u nas ostrzeżenia przed upałem wydali je synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczy południowo-zachodniej części kraju.
1: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
0: Mówił synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będą towarzyszyć także tropikalne noce, w których temperatury nie spadną poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma utrzymać się w naszym kraju do wtorku. A wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mają tam pokazywać nawet 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały najbliższy tydzień.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę, mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca. Rząd jednak nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
0: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy zaś 6,20. Podejrzany o korupcję prezydent Częstochowy z wotum zaufania. Podczas sesji większość radnych udzieliła mu wotum, mimo że ciążą na nim zarzuty korupcyjne, a prokuratura zakazała mu pełnienia funkcji i wstępu do urzędu. Opozycja krytykowała sytuację, a w mieście rozpoczęto zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Przypomnijmy, Matyjaszczyk, rządzący Częstochową od 2010 roku, nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że zarzuty są bezpodstawne.
4: A teraz pogoda i faktycznie upał zbliża się, już jest tuż, tuż. W tej chwili mamy na termometrach 21 stopni. Temperatura szybciutko rośnie, dziś osiągnie 32. Delikatne chmury się pojawią, dziś nie będzie padać. Jutro może za to grzmieć. 34, absolutny rekord, jeżeli chodzi o ten weekend. Sobota, niedziela 31 stopni. Korzystajmy jak tylko możemy, ale też pamiętajmy, żeby mieć ze sobą butelkę wody, jak dziś wychodzimy.
5: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: No i proszę bardzo, za mikrofonem taka jakaś młoda dziewczynka. Ile
1: Dzień
0: ty masz
1: dobry.
0: Lat, dziewczynko? Ile ono?
1: A, sześć mam.
0: Sześć, dobrze.
1: Troszkę mi głośnik jeszcze tak, wiesz, no.
0: To nie będziemy ci płacić. Jak masz sześć lat, to traktujmy to po prostu jako taką zabawę w radio, dobrze?
1: Dobrze.
0: Ilona Baran, przegląd prasy i portali. 18 minut już na liczniku, jeżeli chodzi o czas po godzinie 9. To proszę, nie będę ci przeszkadzał, chociaż no, trochę będę, dobrze.
1: Dobra, to przeszkadzaj. Uwaga na oszustów podszywających się pod urzędników we Wrocławiu.
0: I pod banki.
1: Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych bezpłatnych audytach nieruchomości organizowanych dla mieszkańców miasta. Urząd Miejski alarmuje, że nie jest to miejska akcja, a ulotki mogą jedynie sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu. Według oferty przedstawiciele mieliby odwiedzać mieszkańców i proponować m.in. dotacje lub instalacje urządzeń, takich jak właśnie fotowoltaika czy pompy ciepła. Magistrat ostrzega, by nie wpuszczać do domów niezweryfikowanych osób, nie przekazywać im dokumentów, ani przede wszystkim nie podpisywać umów podczas pierwszego spotkania. I urzędnicy przypominają, że informacje o miejskich programach publikowane są wyłącznie na oficjalnych kanałach. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia.
0: No, to dziękujemy bardzo. W takim razie news numer dwa.
1: News numer dwa. Zaglądamy do świata nowych technologii. Naukowcy opracowali urządzenie, które może zmienić sposób, w jaki sprawdzamy świeżość jedzenia. Tak zwany elektroniczny nos potrafi wykrywać gazy wydzielane przez psujące się produkty oraz śladowe ilości alergenów, takich jak orzechy czy mleko. Technologia
0: ja
1: może...
0: Ja mam kota, wiesz? Jak mu daję i on tego nie chce jeść, to znaczy, że coś jest z tym nie halo. No, to jest...
1: technologia może w przyszłości trafić m.in. do inteligentnych lodówek, które same poinformują nas, że żywność nie nadaje się już do spożycia.
0: Niech ta lodówka idzie na zakupy albo coś zrobi pożytecznego, nie tam. No.
1: A jak wygląda w ogóle takie urządzenie? Ono wykorzystuje zestaw miniaturowych czujników oraz sztuczną inteligencję,
0: będzie wąchać mi lodówkę,
1: która analizuje zapachy i rozpoznaje charakterystyczne związki chemiczne. W testach elektroniczny nos odróżnił świeże i zepsute mięso, mleko oraz jajka, a także wykrywał bardzo małe ilości orzechów, co może być bardzo ważne dla alergików.
0: Poczekaj.
1: I naukowcy podkreślają, że wynalazek może pomóc nie tylko w zwiększeniu bezpieczeństwa żywności, ale także w ograniczeniu jej marnowania. W przyszłości podobne urządzenia mogą znaleźć także zastosowanie w restauracjach, sklepach.
0: Umówmy się, przecież lodówka do tego służy, bo nikt z nas nie lubi marnować jedzenia, prawda? I tam po obiedzie czekaj, sałatka zostaje, coś to ładnie pakuje do pojemników, wkłada do lodówki, żeby tam spokojnie mogło się zepsuć przez następne 3 dni.
1: No ale zobacz,
0: no, tak
1: dzięki,
0: to działa,
1: ale
0: no.
1: Dzięki takiemu właśnie urządzeniu nie kupisz zepsutego mięsa, czy też jedzenia.
0: No dobrze,
1: a dobrze wiesz, co mogą bakterie zrobić, jeżeli chodzi o zatrucia pokarmowe.
0: Wiem, można spędzić dużo czasu w takim jednym miejscu, do którego nie zawsze chce się tyle
1: siedzieć. I poczuć się jak król. No,
0: tak. I na koniec. Spędzisz gdzieś jakoś na koniec. Ja bym chciał dłużej z tobą porozmawiać. No i na koniec.
1: No bo ty mnie tak popędzasz. Dokładnie. Sprawdzamy, dlaczego niektórzy ludzie są dla komarów wyjątkowo atrakcyjni. Najnowsze badania pokazują, że owady kierują się przede wszystkim zapachem skóry, temperaturą ciała oraz ilością wydychanego dwutlenku węgla. Nie ma natomiast dowodów na to, że komary wybierają ludzi ze względu na grupę krwi, kolor skóry czy włosów. I naukowcy odkryli, że szczególną rolę może odgrywać związek chemiczny o nazwie 1-oktan-3-ol, który znajduje się w zapachu ludzkiej skóry. Jego większa ilość sprawia, że te niektóre osoby stają się dla komarów po prostu bardziej kuszące. I badania wykazały również, że
0: alkohol... się zawsze stawia tak z boku, smaruje miodem i on...
1: Że alkohol, zwłaszcza piwo, może zwiększać zainteresowanie owadów.
0: Czyli komary lubią alkohol. Taki jest wniosek.
1: Piwo. Eksperci przypominają także, że przed komarami można się uchronić. Na przykład noś luźne zakrywające ubrania, stosuj moskitery, szczególnie w nocy w miejscach o dużym zagęszczeniu, unikaj ciężkostrawnych, tłustych posiłków i alkoholu i dbaj o higienę skóry. Tak się można uchronić, praktyczne porady.
0: Albo używaj psika takiego i one tego też, to też
1: no
0: działa.
1: No to już wspomniałam psikach. No. Tak.
0: Pięknie, serdecznie ci dziękuję w takim razie.
1: A proszę bardzo, pięknego dnia dla państwa. Nie zapomnijmy pić dużo wody.
0: Tak, nawadniamy się. Mela Koteluk teraz na naszej antenie.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

34 minuty po godzinie 9. Właśnie przed chwilką zobaczyłem fragmenty skrótu, jak to brzmi. No, niektóre mecze niestety odbywają się o takich godzinach, że nie da rady. Tam Kanada z Katarem grała 6-0. Warto zobaczyć chociaż same bramki, bo naprawdę fantastycznie to wyglądało, czyli mundial cały czas jest z nami w naszych głowach. Ja też o 4 rano oglądałem kolejny mecz, choć wolałbym zdecydowanie jednak o takich bardziej ludzkich porach. No, ale nie o tym chciałem teraz dotknąć tematu globalnego, poważnych tematów, choć z uśmiechem oczywiście, jak to zwykle troszkę u mnie. Chodzi o podpisanie tego porozumienia Stany Zjednoczone-Iran, bo memiarze już mają tutaj używanie i napisali coś takiego, że Donald Trump teraz będzie musiał zapłacić 300 miliardów dolarów Iranowi, tam się zgodził na to, za to, że oni otworzyli tą cieśninę, która była otwarta, zanim on wydał 130 miliardów na zaatakowanie i inwazję tego kraju. No, nie ma to kompletnie sensu, ale teraz zaczynam rozumieć, dlaczego Grenlandia zaczyna prosić również o inwazję.

Ziółko Mateusz, niejaki tutaj śpiewał, 44 minuty po godzinie 9 w Radiu Rodzina. Teraz czas na najpiękniejsze miejsca we Wrocławiu. Wrocław piękny jest i basta. Niektórzy się w nim wręcz zakochują i faktycznie warto docenić to miasto, szczególnie posłuchać też ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, odwiedzają nas i mówią: wow, ale tutaj jest super. No i właśnie jest, słuchajcie, taki plebiscyt. Szczegóły na wrocław.pl. Które miejsce we Wrocławiu jest najpiękniejsze? Jest ich całkiem sporo do wyboru, ja przeczytam tylko kilka z nich. Ostrów Tumski, Rynek, Stare Jatki, Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe, Hydropolis, Hala Stulecia, Fontanna Multimedialna na Pergoli, Ogród Japoński, Wrocławskie Zoo, co tam jeszcze, Galerie Neonów, Dzielnica Czterech Wyznań, też śliczna przecież, Bastion Sakwowo, jak żeby inaczej, Katedra Wrocławska. Pełna lista, tak jak mówię, na wrocław.pl i do 30 czerwca, jeżeli też chcecie, żeby wasze, to jedno z tych miejsc, które tutaj jest wypisane, stało się tym najpiękniejszym, no to trzeba głosować do 30 do godziny dokładnie 19.55. W tej chwili dominuje, i tu bardzo się cieszymy, w końcu stąd nadajemy do państwa, Ostrów Tumski najwięcej głosów, zaraz za nim Rynek, a na trzecim miejscu trudno się dziwić, żeby było inaczej, nowość, można powiedzieć, we Wrocławiu odnowiona, Bastion Sakwowy. Bardzo fajne koncerty tam ostatnio też się odbywają. A dlaczego akurat 30 19.55 odbędzie się ogłoszenie wyników? Bo przypomnę, że na Placu Wolności 30 właśnie czerwca o godzinie 20, no parę minut wcześniej pewnie już też się będzie działo, wielki koncert, na który wszystkich serdecznie zapraszam, bo to koncert darmowy, a tam Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny czy Margaret między innymi będą śpiewać, a całość również będzie transmitowana, więc chcemy się pochwalić tym najpiękniejszym miejscem, tak żeby wszyscy zgromadzeni o nim się dowiedzieli.

0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko wiceminister obrony. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Stany Zjednoczone chcą stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Obecnie pełni ona również funkcję pełnomocniczki rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, czyli programu SAFE. Wcześniej zajmowała się m.in. polityką obronną i gospodarczą w Komisji Europejskiej. W poprzednich latach była też szefową zespołu doradców wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz kierowała jego sztabem w kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który może być zabójcą. To 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem.
1: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Śledczy mają dziś postawić mu zarzuty i skierować wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Pete'em Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji Stanów nie krył z kolei premier Donald Tusk, który sprawę komentował jeszcze przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
2: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu, który jest zaplanowany na 7 i 8 lipca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 43-letni obywatel Włoch, prezes spółki ze Skawiny, stanie przed sądem rejonowym w Mysłowicach za nielegalne sprowadzenie do Polski blisko 3000 ton zużytych gaśnic z kilku krajów. Prokuratura postawiła mu 218 zarzutów dotyczących przewozu odpadów bez wymagania. Zgód. Mężczyzna wpadł, gdy wiózł śmieci przez Mysłowice, mówi Łukasz Paździora z tamtejszej komendy.
4: Śledczy ustalili, że odpowiedzialną za sprowadzenie odpadów jest spółka ze Skawiny, której prezesem jest 43-letni obywatel Włoch. Po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie, śledczy przedstawili 43-latkowi 218 zarzutów dotyczących nielegalnego przewożenia z m.in. Włoch, Norwegii i Chorwacji odpadów bez zastosowania procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i uzyskania zgody zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Oskarżonemu grozi teraz od roku do 10 lat więzienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: 4 minuty po godzinie 10, 28 stopni. Prawdopodobnie już tak wysoko pokazują nam termometry, a będzie jeszcze cieplej. Szykujmy się na upały. Pamiętajmy o tym, żeby jednak za butelką wody, jak ktoś się troszeczkę ciężko przeżywa takie upały, chodzić. 32 mają dziś pojawić się na termometrach, a to dopiero początek, bo jutro nawet i 35 stopni, choć jutro mogą chłodzić nas burze z piorunami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: tam bezsensownie całkiem ładnie zalia. 10 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina. Teraz czas na rozmowę i to jest szczególnie tym wszystkim dedykowana rozmowa, którzy uważają, że Młyny Sułkowice to jest fajna rzecz. Miejsce życzliwe. Rzecz o targowisku pod Młynem Sułkowice. Powstała taka książka. Napisała ją Marta Chorzewska. Judyta będzie z nią rozmawiała o tym wyjątkowym miejscu. Zapraszam do posłuchania.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Marta Chorzewska, wrocławska pisarka, reportażystka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mam w rękach twoją książkę Miejsce życzliwe, rzecz o targu pod Młynem Sułkowice. Pierwsze moje pytanie, jak w ogóle zrodził się pomysł na tą książkę?
3: Pomysł zrodził się w sposób bardzo naturalny, ponieważ ja na ten targ od początku chodziłam. Mieszkałam bardzo blisko. I poznawałam w związku z tym i ludzi, i zjawiska, które tam widziałam, coraz bardziej mnie fascynowały. I był jakiś taki nawet chyba konkretny moment. Słyszałam jedną z historii targowych i pomyślałam sobie, to trzeba utrwalić, bo taki targ jak ten, a może każdy dzisiaj, jest takim zjawiskiem, obawiam się, że ulotnym. Ma dosyć kruchą tą trwałość. Także to się zrodziło z takiego bardzo prywatnego wałęsania się po tym targu prawie każdej niedzieli.
2: A powiedz, mówisz, że targowiska są ulotne, ale w jakimś sensie są nam też dzisiaj potrzebne. Po co nam w ogóle bazary?
3: Tak, to właśnie był motyw, czy to pytanie było pytaniem, na które chciałam tą książkę odpowiedzieć. Paradoksalnie ten ogromny bazar pod Młynem Sułkowice leży w pobliżu ogromnego centrum handlowego Korona. I tak się zastanawiałam sama chodząc właśnie po tym bazarze, dlaczego to robię i dlaczego tak wielu wrocławian przychodzi tam, chociaż można powiedzieć, że komfort kupowania no, nie jest największy, bo trzeba się schylić, trzeba czasami pogrzebać w pudle, nie wszystko jest czyste. No i właśnie nad tym się zastanawiałam, po co to nam jest. I doszłam do wniosku, że ten targ to jest pewien pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. I tytuł tej książki, Miejsce życzliwe, uwypukla właśnie ten element targu, moim zdaniem chyba najważniejszy.
2: No właśnie, piszesz o bardzo różnych ludziach w tej książce, bardzo barwnych, ale też o ludziach zwyczajnych, też o ludziach, którzy są poszukiwaczami. Kto odwiedza bazary, a kto na nich sprzedaje i czy tych ludzi coś łączy?
3: Tak, to było moje, no jedno z wielu odkryć, ponieważ muszę powiedzieć, że targ to jest dla mnie zresztą permanentne odkrywanie czegoś, ponieważ na tym targu nic nie jest takie, jak się wydaje, moim zdaniem. Ludzie, którzy tam sprzedają, są bardzo różni. Ja właściwie nie znalazłam jakiejś takiej definicji, formuły sprzedawcy. Spotkałam Hindusa po ekonomii w dwóch państwach, studiował ekonomię. Spotkałam, mówię teraz o sprzedawcach, młodą dziewczynę, która urodziła się w Kanadzie, jest Ukrainką, skończyła we Wrocławiu ekonomię i też tam sprzedaje. Są ludzie, którzy wybrali w ogóle taki sposób życia, czyli przemieszczają się z tym swoim straganem, z jakimiś tam antykami czy zegarkami od targu do targu. Są tacy, którzy sprzedają tylko w niedzielę właśnie we Wrocławiu. Są wreszcie tacy młodzi rolnicy, którzy mają, wydaje mi się, że nieduże pola i oni przywożą takie brudne warzywa. O, ja oczywiście zapytałam, czy one są na pewno bardzo ekologiczne i oni trochę, no, powiedzieli, że tak całkiem bez tych strasznych pestycydów to już się dzisiaj nie da. Niemniej jednak to, co łączy, co jest może... Nie chcę uogólniać, bo tam właściwie można spotkać wszystko i niemiłego sprzedawcę pewnie też, ale większość z nich jest jednak otwarta na jakiś dialog, na rozmowę. Oni jakby stoją za tymi, zwłaszcza ci, którzy produkują coś, prawda? Oni stoją za tymi towarami. To znaczy, oni nie są sprzedawcami jakiegoś obojętnego im towaru. To jest dla nich coś ważnego. A nawet jeżeli to nie jest ta marchewka, czy ten miód, który sami wyprodukowali, to jeżeli to są rzeczy, które tam zgromadzili, to najczęściej mają o tych rzeczach bardzo dużo do powiedzenia. Czyli są sami jakimiś takimi pasjonatami czegoś. Znawcami, można powiedzieć, czegoś. Także to tak, to same zdziwienia. Ci kupujący mogą w każdej chwili stać się sprzedawcami. I takich też spotykałam, którzy mówili mi, a ja tu też kiedyś sprzedawałam, a czasem z dzieckiem, a czasem z ciocią, a czasem młodzi ludzie wyprzedają podręczniki, bo już skończyli szkołę, mamy stare, już za małe ubranka, prawda? Także wydaje mi się, że to, co łączy jednych i drugich, to jest jakaś taka otwartość na pewną nieoczywistość, no bo dzisiaj te kontakty w sklepach są takie dosyć sformalizowane, prawda? Sprzedawcy są po jakichś treningach, wiedzą, jak mają obcować z kupującym, a tam nie ma jednej reguły, jak obcować. Każdy właściwie ze swoją osobowością tam jest.
2: Tak, i to niejako trochę tak coś nieoczekiwanego bardzo może się wydarzyć. W mojej rodzinie, pamiętam, funkcjonował taki termin człowieka handlowego i zawsze mówiło się, że moja mama jest takim człowiekiem handlowym, który właśnie wszystko potrafi sprzedać. I tak sobie wyobrażam, że tam też taki topos człowieka handlowego może być gdzieś widoczny.
3: Tak, Roch Sulima znowu ukuł takie pojęcie człowieka bazaru i człowieka supermarketu czy galerii.
2: No właśnie, chciałam cię prosić o rozwinięcie tego terminu. Ludzi bazaru, bo o nich też właśnie piszesz, chyba za Rochem Sulimą.
3: No, wydaje mi się, że to są tacy ludzie, którym przede wszystkim, po pierwsze, nie przeszkadza nadmiar bodźców, bo też spotkałam się z ludźmi, którzy się czują zagubieni na bazarach i na tym również, chociaż moim zdaniem on jest taki bardzo do ogarnięcia, to znaczy to nie jest bazar, gdzie można się zgubić. Ale trzeba lubić pewien rodzaj bliskości, też takiej cielesnej, tak? Bo ludzi zazwyczaj tam jest dużo, pewien taki gwar, i nie bać się obcowania, tak? Bo jeżeli ktoś nie lubi zagadywać, no to woli pójść i włożyć sobie do koszyka, tak? Czyli wydaje mi się, że człowiek bazaru to jest w ogóle chyba kategoria taka bardzo stara. I to też bardzo lubię na tym bazarze, to znaczy tak sobie wyobrażać, że właściwie my uczestniczymy w czymś, co istniało, no... istnieje od wielu, wielu wieków. To znaczy dla mnie człowiek bazaru to jest ktoś, kto lubi ruch, kto lubi, żeby się działo, lubi przygodę po prostu. I emocje z tym związane, bo nawet kupno właśnie tej marchewki może być swego rodzaju przygodą, jeżeli z tym się wiąże jakiś dialog. A bardzo często też widzę, że ludzie się spotykają na tym targu. Czasami spotykają się starzy znajomi, którzy się dawno nie widzieli, więc no, ta przygoda może być na wielu różnych planach.
2: Do tej przygody odkrywania wrocławskiego bazaru targowiska pod Młynem Sułkowice wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie.

0: Wracamy po przerwie, rozmawiamy o miejscu życzliwym, jakim jest targowisko pod młynem Słukowice, a ze mną autorka książki właśnie o tym tytule, Marta Chorzewska. Piszesz też o tym, że wśród klientów bazaru, czy odwiedzających bazar, są tacy poszukiwacze, którzy po prostu przychodzą, żeby coś znaleźć, nie wiadomo jeszcze, co to będzie, ale właśnie, jak mówisz, towarzyszy temu pewna przygoda i pewna taka podróż w nieznane niejako.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha takich miejsc jak ten targ pod młynem Słukowice. To znaczy, że my możemy trochę odpuścić sobie tą dorosłość, to znaczy nie być tacy bardzo racjonalni, czy nam coś jest bardzo potrzebne, czy nie. Idziemy tam i trochę jak dzieci, prawda, na strychu albo w jakiejś piwnicy, gdzie są ukryte skarby, sobie właśnie tam czegoś szukamy, nie zawsze wiemy czego. Wiele osób mówi, że przychodzi po jedno, wychodzi z czymś zupełnie innym z tego targu, ale wydaje mi się, że dzisiaj też szukamy rzeczy, które mają biografię po prostu, które nie są już dzisiaj powielane. Szukamy czegoś, czego nie zobaczymy w IKEA czy w jakiejkolwiek innej sieciówce. Dla mnie, ponieważ jestem z pokolenia, które nie miały nadmiaru rzeczy, wręcz przeciwnie, tych rzeczy było mało, a zwłaszcza ładnych rzeczy było mało, to bazar taki jak ten jest też takim jakby wielkim skarbcem. To znaczy ja tam widzę rzeczy, które pochodzą z różnych kultur, które przypłynęły do tego Wrocławia, nie wiem gdzie były wcześniej, w jakiejś Belgii, Holandii, Niemczech. I one niosą ze sobą te rzeczy, no właśnie tego innego, tą cudzą kulturę. Czasami faktycznie nawet nie wiemy, do czego coś służyło. Więc dla mnie to jest też taka podróż właśnie po świecie, pójście na bazar.
0: No, po świecie i po świecie też wyjątkowych ludzi, bo w twojej książce opisujesz naprawdę wyjątkowe postaci zbieraczy. Jeśli dobrze pamiętam, Wojtek, tak?
1: Tak.
0: Który znajdował prawdziwe skarby w kontenerach, też wystawa powstała tych prac. Może kilka słów o tym właściwie, jak weszłaś w te znajomości, jak to się wszystko zaczęło?
1: Mhm. Tam właśnie, kiedy pisałam tę książkę, w murach tego młyna trzech, właściwie więcej niż trzech, no, albo po jednej stronie trzech mężczyzn miało takie swoje... Właśnie, jak to nazwać? Warsztaty, miejsca. Wojtek akurat nazwał swoje miejsce szpargalnią. Poniżej Roman chyba nie nazywał jakoś szczególnie swojego miejsca, ale wszyscy znali Romana. No i Maurycy ma rowerownię. I ci panowie prawie tam mieszkali. I mieli szczególny, mówię mieli, bo Romana i Wojtka już w tej chwili tam nie ma, ale myślę, że mają dalej, szczególny stosunek do przeszłości, do tego, co znaleźli, albo co dostali, albo co kupili. Wojtek zaczął w kontenerach, a ma chyba niezwykłe szczęście znajdowania właśnie rzeczy ciekawych. On najczęściej znajdował sztukę. Wiedział, gdzie po wojnie w latach 60., 70. mieszkali artyści i w jakich dzielnicach. I często trafiał na kontenery, w których jacyś już kolejni właściciele tych mieszkań coś wyrzucali. I on w ten sposób ocalił dorobek naprawdę wspaniałych artystów. Między innymi Krystyny Wójcik, która była jedną z niewielu kobiet tworzących komiksy. I taką jakąś... Wojtek zrobił wystawę tych rzeczy odzyskanych i wszyscy byli zaszokowani, co można znaleźć. On też nie tylko w kontenerach, też wtedy skupy makulatury często były odwiedzane przez takich ludzi, którzy robili remonty, ponieważ pewnie drożej kosztował jeszcze papier, więc on tam też znajdował skarby. Także ja po prostu wcześniej do Wojtka zaglądałam, zawsze byłam ciekawa, jakie ma książki, co nowego, jakie obrazy, jakie szkło. rozmawialiśmy sobie, no i równie często bywałam u Romana. Roman jest takim typem pana Kleksa, który potrafi naprawdę wydobyć piękno z przedmiotów. Ma niezwykłe takie manualne zdolności i poczucie estetyki. I Roman, i Wojtek, zresztą podobnie jak Maurycy, wiedzą wszystko na temat tego, co tam zgromadzili. Ale to, co najdziwniejsze było u Romana i Wojtka, że oni nie wszystko sprzedawali. Czasami słyszało się, to nie jest na sprzedaż. Oni się otaczali jakby tym pięknem i szukali okazji, żeby się nim podzielić. A sprzedaż była przy okazji.
0: No właśnie to jest wyjątkowego w bazarach i jest takim chyba ewenementem, gdy sprzedawcy nie do końca są zainteresowani sprzedażą. Do dalszej części rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Marta Chorzewska, wrocławska pisarka. Rozmawiamy o książce Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod młynem Sułkowice. No właśnie, ty jako pisarka, ale też jako klientka tychże bazarów, która poszukuje w nich różnych rzeczy, mówisz, że w ogóle te bazary są nam potrzebne właśnie nie tylko, żeby kupować, nie o handel tutaj chodzi, ale o różne inne kwestie, różne inne potrzeby społeczne, emocjonalne, jakie mamy. Jak ty widzisz przyszłość bazarów?
1: Ponieważ już dzisiaj wydawałoby się, że takie miejsca nie powinny istnieć, znaczy nie powinny ze względu na to konsumpcyjne życie, które prowadzimy, prawda, poza bazarami. Więc w tej chwili myślę, że może jednak przetrwają, skoro istnieją dzisiaj i coraz więcej ludzi widzę na tym bazarze, nie coraz mniej. To znaczy, jeżeli będzie miejsce, jeżeli miasto lub prywatne osoby zapewnią takie miejsce do tego rodzaju handlu, to myślę, że będą istniały i będą się odradzały. To jest jakaś bardzo pierwotna, wydaje mi się, ludzka potrzeba takiej wymiany tych dóbr, ale moim zdaniem to wynika nie tylko z chęci sprzedania czy kupienia, ale właśnie z tej potrzeby obcowania.
0: I tą potrzebę właśnie zaspokoimy na bazarze, na targowisku pod młynem Sułkowice. Może słuchają nas osoby, które nigdy nie były na takim targowisku. Jak mogłaby się zachęcić do tego, żeby odwiedziły to miejsce?
1: Drodzy Państwo, nie znam równie demokratycznego miejsca jak targ pod młynem Sułkowice. To, co jest wspaniałe na targu pod młynem, to fakt, że on jest kompletnie niewykluczający. Ja tam spotykam osoby bardzo młode, dzieci, które znajdują jakieś zabawki. Spotykam nastolatków, którzy szukają jakichś dziwnych rzeczy, bo targ to jest też miejsce rzeczy dziwnych. Spotykam studentów, często ASP, którzy szukają właśnie do ćwiczeń, do swoich prac, jakichś elementów. Spotykam emerytów, którzy przychodzą często nawet nie po to, żeby coś kupić, a po prostu, żeby porozmawiać, pójść do znajomej pani, u której zawsze coś tam kupują albo z którą rozmawiają. I spotykam również ludzi publicznie znanych, którzy też czegoś tam szukają. Zresztą w tej książce tam udało mi się spotkać Roberta Gonerę czy Filipa Zawadę, czyli to jest takie miejsce dla wszystkich i tak się zastanawiałam dzisiaj, czy jest takie drugie miejsce we Wrocławiu, które by aż w takim stopniu nikogo nie wykluczało, bo tam naprawdę nie trzeba mieć pieniędzy, żeby czuć przyjemność spacerowania po targu i muszę powiedzieć, że nie, no bo lotnisko no nie jest dla każdego, no tam też są różni ludzie, prawda, ale nie każdy lata samolotami. Kino Nowe Horyzonty też jest takim miejscem spotkań, bo prawda, Wrocław się promuje jako miejsce spotkań, ale chyba to jest najwspanialsze miejsce spotkań, jakie ja znam we Wrocławiu.
0: Ja też, jest wiele targowisk we Wrocławiu, nie tylko targowisko pod młynem Sułkowice i na jednym z targowisk wrocławskich pojawiła się też wystawa sztuki. Czy myślisz, że to jest też
1: na Jemiołowej, prawda?
0: Tak, na Jemiołowej. Tak, myślisz, że to też jest dobre miejsce właśnie dla wystawy?
1: Tak, ja bym bardzo chciała, żeby w ten sposób się to miejsce rozwijało. Tam już są koncerty, ponieważ na terenie tego targu jest Pap Rampa. Sama na kilku byłam. I szczerze mówiąc, mnie się marzy w ogóle taka wystawa z rzeczy, które zostały tam znalezione, to znaczy mogłyby być przetworzone, jakiś upcycling na przykład. Mm-hmm. Nawet już mam w głowie właśnie, mogłaby być też rewia mody, prawda? To aż się prosi, żeby coś takiego tam, tym bardziej, że to jest, no właśnie, to jest takie miejsce, które wszystko wchłonie. Tam widzę, że przed wyborami, mówię teraz o polityce, są ludzie, którzy zbierają podpisy, prawda? Mm. Są Jehowi, są... To jest taki cały świat, można powiedzieć. Mm-hmm.
0: Mikrokosmos w jednym miejscu. No to teraz może zanim ktoś zechce wybrać się na targowisko, może będzie najpierw chciał przeczytać twoją książkę. Gdzie można ją nabyć? Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
1: Tak, ta książka jest do nabycia w trzech miejscach. Pierwsze to jest właśnie ten Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli OKiS, który znajduje się w Rynku. Można ją kupić również przez internet, ale można też tam pójść, wdrapać się na trzecie piętro i ją nabyć. Jest również w księgarni Tajne Komplety. I trzecie miejsce to jest właśnie Pap Rampa na tym targu pod Młynem Sułkowice, ponieważ szef wszystkich szefów, tak go nazywam, Henryk Kowalik, którego pozdrawiam, organizator tej giełdy, no uznał, że ta książka musi być też sprzedawana na targu, więc tam także można ją kupić.
0: Także jeśli wybierzecie się na targowisko pod Młynem Sułkowice do Pubu Rampa, wypijecie kawę, to potem zachęcamy do sięgnięcia po tą książkę Marty Chorzewskiej i zagłębienie się właśnie w te niezwykłe meandry losów i klientów, i tych osób, które tam sprzedają, i te niezwykłe historie, które na bazarze już się wydarzyły i które jeszcze pewnie się wydarzą. Ze mną rozmawiała Marta Chorzewska, autorka książki Miejsce życzliwe, Rzecz o targu pod Młynem Sułkowice. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Maroon 5 grali i śpiewali na antenie Radia Rodzina 9 minut przed 11. Dziś mamy wyjątkowe święto w kalendarzu świąt nietypowych, ale myślę, że warto do uwzględnienia i nawet więcej niż raz w roku do obchodzenia. Już mówię, kiedyś, jakiś czas temu, ze 40 powiedzmy lat, a może i 50, Ameryka oszalała na punkcie joggingu, wtedy wszyscy ubierali dresy i tam sobie takie wolne bieganki uprawiano. A ktoś powiedział, o nie, to w Anglii, znaczy ktoś powiedział, nie, dobra, wariaci Amerykanie, my po prostu będziemy uprawiali suntering. To jest takie angielskie słowo, troszeczkę nie ma polskiego odpowiednika. Chodzi o chodzi o spacery takie niespieszne, powolne, bez celu kompletnie. Takie dzień leniwych spacerów. Taki, jak gdzieś sobie idziecie, mówicie, o, tam nigdy nie byłem, to sobie pójdę, albo wzdłuż Odry sobie pójdę, o, tu sobie na ławce posiedzę, tam sobie gołębia nakarmię, tu sobie bułkę zjem w parku na przykład z kefirkiem. Takie szwendanko po mieście. Bardzo fajna sprawa. Kiedyś pamiętam, no, człowiek więcej troszeczkę tego czasu miał, ale zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu tak włączyć taki hamulec, zastopować, powiedzieć, a gdzie ja się śpieszę? A przecież nie muszę tym pociągiem pojechać, czy być już od razu o 16 w domu, a może sobie przejdę się spacerkiem gdzieś tutaj właśnie, a tam nigdy nie byłam, a w tym podwórku nigdy nie zaglądałam, a tak sobie siądę na ławce, popatrzę sobie na ludzi, na świat. Takie słodkie nic nie robienie, to też Włosi mają na to swoje powiedzenie. Dolce far niente, to się też cieszenie takim swoim czasem, słodkie nic nie robienie. Chyba musimy się tego uczyć. Dzień leniwych spacerów to jest idealny moment, żeby zacząć próbować przynajmniej. To co, podarujemy sobie troszeczkę słońca? Leszek Cichoński, Hossy Torres, bardzo proszę.

0: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dziś będą zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Polska Grupa Górnicza uruchomiła portal System Aktywizacji Zawodowej. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Ruszyła czystka w szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami. Młody lekarz Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się także mandatu radnego. W tle tej sprawy jest też salonik VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeżeli to się sprawdzi, konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
1: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
0: W sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie miały pokrywać się z wystąpieniami w mediach. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był krytykiem Putina. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
4: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
2: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska Grupa Górnicza uruchomiła portal System Aktywizacji Zawodowej, który ma łączyć pracowników odchodzących ze spółki z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów. Górnicy korzystający z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą tworzyć profile zawodowe i prezentować tam swoje kompetencje. Celem platformy jest ułatwienie zmiany pracy. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata biznesu i polityki będą spotykać się w kilku obiektach na terenie całego miasta. Wszyscy będą rozmawiać o przyszłości i odbudowie Ukrainy. A fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.
6: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca.
7: Prawie 5 minut po godzinie 11. Piątek, piąteczek, piątunia, 19 czerwca. Pamiętajcie, że parasolki również przed słońcem chronią, w sumie do tego zostały wynalezione. 29 stopni, podobno już teraz na termometrach, trudno mi uwierzyć, siedzę sobie w klimatyzowanym studio. 32 po godzinie 15 zobaczymy na termometrach. Trochę chmur, ale raczej przed słońcem się dziś nie schowamy. Jutro 35 stopni, więcej chmur, no i mogą przydawić się burze z piorunami.
8: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
9: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
10: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
8: Reklama.
11: Radio. Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: płaczą, płaczą, tylko jak nikt nie widzi. Tilaf, 10 minut prawie po godzinie 11, czyli pora na nasze czytadełko. Mama z córką polecają dobre książki. Warto czytać razem.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły, gorący piątek w najnowszym czytadełku. Ada
2: i Lucja.
1: Mama
2: i córka.
1: A dzisiaj mamy dla Państwa propozycję trochę zabawną, ale też taką, z której można się wiele nauczyć i świetną dla tych z Państwa, którzy chcą rozmawiać z dziećmi o Panu Bogu. O jakiej książce będziemy mówić?
2: Gienek Łaszybal.
1: To jest bohater tej książki, a tytuł to z pamiętnika pluszowego?
2: Minicha.
1: Możesz opowiedzieć o bohaterach tej książki?
2: Z chęcią teraz o nich opowiem, a potem ty teraz opowiesz, dobrze, mamo?
1: Dobrze.
2: A więc pewien kolega księdza podarował mu pacynkę. Pacynka dostała imię i nazwisko. Imię to Gienek, a nazwisko Łaszybal, co znaczy zmywalny. Ciekawe, czy ten Gienek naprawdę był zmywalny, co?
1: No, też się nad tym zastanawiam, czy można na przykład ozdobić jego habit, a potem zmieniać te ozdoby.
2: No.
1: A kogo przypomina Gienek i jakim jest zakonnikiem?
2: Kapucynem.
1: A ty znasz jakiegoś kapucyna?
2: Tak.
1: Pozdrowimy go? Mhm. To kogo pozdrawiamy?
2: Brata Wojtka. Myślę, że pewnie przeczytałby książkę o kapucynie pacynce.
1: Pewnie tak.
2: A do niego dołączył Fryderyk Chopin. Tak sobie myślę, że to wzięło się od Fryderyka Chopina.
1: Myślę, że mogło tak być. I ten Fryderyk Chopin też jest pacynką?
2: Tak. I super mówi tak. Ma bardzo niski głos.
1: A Gienek Łaszybal, jaki ma głos?
2: Trochę szepleni.
1: Szepleni trochę? Trudno czasem go zrozumieć?
2: No. W filmikach ja prawie nie rozumiem, co on mówi z tym Chopinem.
1: Ale z tego, co zauważyłam, to bardzo cię bawiło to, jak on mówi.
2: No.
1: No dobrze, i co ten Gienek, ten pluszowy mnich i Fryderyk Chop, co oni robią? Po co oni są w tej książce?
2: Żeby dzieciom było trochę milej.
1: A z czym milej?
2: Z przejściem tej historyjek.
1: A co to są za historie? Skąd one są wzięte?
2: Z Ewangelii.
1: Czasem są trochę trudne?
2: No.
1: A zapamiętałaś jakąś? I to, jak Gienek i Fryderyk o niej rozmawiali?
2: Pamiętam, jak o tym śmiesznym filmie rozmawiali.
1: I o co tam chodziło?
2: Że Chop zaczął, a Fryderyk coś mówił i ten Chop zrozumiał zupełnie inaczej, niż on mówił.
1: Chop był w kinie na jakimś fajnym filmie, chciał o tym opowiedzieć mnichowi, a mnich mówił, że mają inne ważne zadanie, bo muszą przygotować, pamiętasz, dla kogo spotkanie?
2: Dla dzieci. A powiesz, jak on zrozumiał?
1: A on zrozumiał, że jest spotkanie o różańcu kolejnego dnia i trzeba przygotować to spotkanie. No a jaki był sens tej historii? Że najpierw trzeba umieć...
2: słuchać.
1: Tak, bo chodziło o słowa słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Bogiem jedynym, prawda? I to było takie wyjaśnienie. No właśnie, bo z pamiętnika pluszowego mnicha to są takie opowiadania napisane przez księdza Piotra Narkiewicza, któremu towarzyszą właśnie Gienek, pluszowy mnich i Fryderyk Chop. Te opowiadania mają pomóc dzieciom zrozumieć na przykład właśnie teksty z Ewangelii, albo dekalog, czyli 10 przykazań, albo grzechy główne, albo liturgię.
2: Mamo?
1: Tak?
2: Teraz powiem mamie na ucho, więc nie domyślajcie się.
1: Okej, a mogę zdradzić naszym słuchaczom, co mi powiedziałaś na ucho?
2: Nawet chciałam, żebyś to zdradziła.
1: No to powiem Państwu, że Łucja prosiła, żebym opowiedziała o historii Miłość nieprzyjaciół, czyli nawiązaniu do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, bo tutaj była taka smutna historia, ponieważ Fryderyk, nazywany Fredim, był bardzo smutny, rozpaczał, że jego życie już straciło sens i nie chciał rozmawiać ze swoim przyjacielem mnichem, no ale w końcu się otworzył i powiedział, że to wszystko wina Foki Bożenki, bo kiedyś się z nią pokłócił, przezywał ją i potem ją przeprosił i ona powiedziała, że jeszcze się gniewa, czy że już mu wybaczyła?
2: Wybaczyła.
1: Ale potem Zając Grzegorz przekazał, że foka Bożenka uważa, że Freddy jest beznadziejny. I opowiedziała mu całą historię i zając się śmiał z Freddy'ego i go przezywał. I było mu bardzo przykro. Miał ochotę tylko płakać, płakać i się oddawać tej rozpaczy. Ale na szczęście miał przyjaciela i pluszowy mnich nie pozwolił na to, żeby tak Freddy sobie tylko tonął w tej rozpaczy, tylko podpowiedział mu rozwiązanie, że może jeszcze raz iść do Bożenki, może z nią porozmawiać, ale że też ponosi konsekwencje swojego czynu, bo to, że ją przeprosił, to nie sprawi, że to, co wcześniej zrobił, zniknęło. Nie może mieć pretensji do foki Bożenki i polecił mu, żeby po prostu spróbował jeszcze raz z nią porozmawiać. Freddy wtedy na to, że Bożenka traktuje go jako wroga, no i jak on ma iść do wroga? No i właśnie wtedy pluszowy mnich mu powiedział, że dokładnie tego uczył nas Pan Jezus, że mamy kochać też swoich nieprzyjaciół. I tak właśnie wyglądają komentarze do tych różnych historii. To akurat była opowieść z działu Gienek, Fryderyk i przypowieści biblijne, ale tak jak wspomniałyśmy, jest ich jeszcze więcej. Łucja, mam jeszcze do ciebie jedno ważne pytanie.
2: Słucham cię, mamo.
1: Czy Gienek i Fryderyk mnich, to oni są tacy nieskazitelni, idealni, zawsze dla siebie mili, w ogóle się nie kłócą?
2: Nie.
1: A jacy oni są?
2: Tacy nieidealni.
1: Czasem sobie dogryzają?
2: No.
1: Czasem się z siebie śmieją? Denerwują się na siebie?
2: No.
1: No właśnie, i mi się to bardzo podoba, że oni nie są tacy idealni, że wszystko im super wychodzi. Tylko, że oni też uczą się na błędach i są tacy podobni do nas, prawda? No my też się uczymy na błędach. Czy ty jesteś idealna?
2: Nie.
1: Taka jaka jesteś, jesteś fajna?
2: Tak.
1: Nie musisz być idealna?
2: No.
1: I nikt z nas nie musi, ale warto, żebyśmy wyciągali wnioski, uczyli się na błędach i też tego możemy się uczyć od tych pluszowych bohaterów. A czy możesz jeszcze powiedzieć dwa słowa o ilustracjach?
2: One są przepiękne. Na początku książki było, że to nie jest komiks, w którym wszystko jest narysowane, tylko takie... jakby Pismo Święte dla dzieci.
1: Co jest bardzo potrzebne przy czytaniu tej książki?
2: Wierzenie w Boga.
1: Każdy może ją trochę inaczej zrozumieć i sobie co zrobić? Bo tutaj mamy rysunki tych ilustracji mnicha i Szopa, ale kiedy czytamy, to każdy sobie może myśleć o nich inaczej. Czyli co jest potrzebne?
2: Wyobraźnia.
1: No właśnie, więc polecamy też włączyć wyobraźnię podczas czytania. I myślę, że wspólne czytanie tej książki może właśnie prowokować do różnych rozmów na temat wiary w Pana Boga, odpowiadać na różne pytania dzieci. Taka jedna opowieść to jest około 5 minut czytania. Łucja, komu polecasz tę książkę?
2: Brat Wojtkowi.
1: No tak, ze względu na tego kapucyna.
2: No.
1: A myślisz, że rodzicom i dzieciom się spodoba?
2: Bardzo.
1: A czy dziadkowie mogą czytać ze swoimi wnukami?
2: No oczywiście.
1: A starsze dzieciaki, które już dobrze czytają, same dla siebie mogą poczytać?
2: Tak.
1: I wszyscy, którzy lubią się śmiać i lubią wygłupy, co?
2: No.
1: I wszyscy, którzy lubią przyrodę, bo też tu jest dużo nawiązań do przyrody, to na pewno coś dla siebie znajdą, a to jest w ogóle całkiem pokaźna książka, bo ona ma prawie 300 stron. Serdecznie Państwu polecamy z pamiętnika pluszowego mnicha i życzymy wspaniałych rozmów. A dziś już się żegnamy. Ada.
2: Łucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
2: Pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa.

0: Moim Państwa gościem w Radiu Rodzina Kuba Więcek, dyrektor artystyczny zbliżającego się wielkimi krokami, choć to jeszcze miesiąc, w Rosoundu. Bardzo przyjemnej, bardzo miłej imprezy w mieście. Zresztą ja nie muszę jej reklamować, wystarczy, że Kuba to zrobi. Witaj serdecznie.
1: Cześć.
0: Czym ona się wyróżnia, to tak na sam początek, jakbyś mógł powiedzieć?
1: Wyróżnia się tym, że mamy bardzo taki dobór artystów niecodzienny. Mhm. Myślę, że to jest to impreza dla trochę wszystkich, którzy narzekają, że na wszystkich festiwalach występują ci sami artyści. Tutaj rzeczywiście jest ta selekcja taka bardzo, bym powiedział, wybredna, bardzo z takich przeróżnych gatunków. No i po prostu, nie wiem, szukamy jakiejś takiej jakości w muzyce, czegoś takiego nowego, świeżego.
0: No i miejsce też jest wyjątkowe, pod Chmurką we Wrocławiu, jak tutaj słyszeliśmy, można dojechać tramwajem. Zresztą ci, którzy bywają na tej imprezie, doskonale wiedzą i ten klimat jest też niepowtarzalny. Mówiłeś, wybrana, wyselekcjowana muzyka, bo jesteś drugi raz dyrektorem artystycznym. W zeszłym roku miałeś nie za dużo tego czasu tak naprawdę, bo tak jakbyś, mam wrażenie, że w ostatniej chwili, tam było raptem kilka miesięcy, to jest zdecydowanie za mało, żeby dokładnie sobie zaplanować to, co by się chciało. Miałeś większy komfort pracując nad tym festiwalem?
1: Myślę, że tak. Już czuję się troszeczkę bardziej doświadczony niż w zeszłym roku. No ale jakby wydaje mi się, że zawsze to jest jakieś takie wyzwanie. No bo jednak czuję, że jakby staram się tworzyć tą markę na nowo i jest to po prostu jakieś coś, co trzeba zbudować, więc na pewno jest jeszcze długa droga przed nami, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego.
0: Zanim będziemy rozmawiali o line-upie, o tym, co chyba najbardziej też interesuje i jeszcze będziemy też słuchali artystów, przynajmniej ze dwa utwory, którzy pojawią się na tym zapowiadanym przez nas w Rosandzie. Powiedz, był jakiś klucz, według którego dobierałeś artystów, czy raczej po prostu to, co zagrało ci w duszy, powiedziałeś, o, ja ich muszę mieć w tym roku i powalczyłeś o nich?
1: Pewnego rodzaju klucz się stworzył jakoś tam w pewnym momencie. Pierwszy dzień jest troszeczkę bardziej hip-hopowo-jazzowy, a drugi dzień taki bardziej indie popowy, alternatywny. Bym powiedział, że to jest jakiś taki klucz, którym się kierowaliśmy pod koniec w sumie bardziej.
0: Jedna z gwiazd, którą za chwilkę sobie też usłyszymy, Son Lux. Wiele osób idzie właśnie na ten zespół. To jest wasza główna gwiazda, czy w ogóle unikacie czegoś takiego jak główna gwiazda? Bo oni tak trochę większą czcionkę mają na plakacie.
1: Tak, no znaczy jest to na pewno jeden z takich większych artystów. Wydaje mi się, że mamy taką dwójkę. Pierwszego dnia właśnie jest to Son Lux, drugiego dnia Alice Fibilu. Mamy w ogóle bardzo dużo międzynarodowych zespołów, bo chyba 6 czy 7, jak nasze z 16, których jest ogólnie. No ale ciężko tak mówić, no jakby każdy z tych artystów ma coś bardzo konkretnego swojego do zaproponowania. Mamy artystów z Holandii, z Afryki, jest dużo bardzo polskich fajnych artystów młodych. No wydaje mi się, że to jest też muzyka, za którą bardzo mocno podąża młoda publiczność i jakby, która w jakimś sensie tam te trendy kieruje.
0: A powiedz mi jeszcze, no bo mamy dwie sceny, tak? Czy jest tak, że ta scena troszeczkę mniejsza, ta w podwórku, będzie bardziej, nie wiem, już nazwijmy to, nie wiem, alternatywna, bardziej zbliżona do jakichś kręgów wrocławskich, czy po prostu nie ma to kompletnie znaczenia, gdzie, kto, w której scenie, na której scenie występuje?
1: Ta druga scena, ona przede wszystkim stwarza pewnego rodzaju takie warunki, że artysta może bardzo dobrze wejść w interakcję z publicznością. Trochę tak jakby grał w klubie. To się jakby na festiwalach dzisiaj coraz rzadziej wydarza, bo jest ten dystans między artystą a publicznością coraz większy, a tutaj jednak artyści mogą bardzo mocno poczuć ten klimat i jakby wejść w jakąś taką jedność. Wydaje mi się, że to jest też coś, co bardzo mocno wyróżnia nasz festiwal, no bo jakby nie jesteśmy jakby taką imprezą mega masową, tylko jakby jest to impreza na 1000 osób, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce, każdy ma możliwość z artystami porozmawiać, spędzić czas, podpisać płyty i wydaje mi się, że to jest coś bardzo istotnego dla naszego festiwalu.
0: Dobrze, podwórko ożyje podobno troszeczkę, jeśli chodzi przynajmniej o światła, bo tam mają się coś pojawiać, jakieś efekty dodatkowe.
1: Tak, no po prostu wyciągamy jakieś wnioski jakby z zeszłego roku i po prostu staramy się jakby cały czas iść do przodu i rozwijać. Wydaje mi się, że to jest coś, co cechuje nas nie tylko pod względem muzyczno-artystycznym, ale generalnie jakby całej produkcji festiwalu.
0: Kuba, to posłuchamy sobie teraz Son Lux, a po przerwie muzycznej wrócimy do line-up, okej?
1: Super.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Przypominam, w Radiu Rodzina moim Państwa gościem Kuba Więcek, dyrektor artystyczny zbliżającego się w Rosoundu, właśnie zbliżającego się, czyli kiedy konkretnie możemy się spodziewać?
1: Festiwal już za miesiąc, 17-18 lipca.
0: I teraz w takim razie możemy już worek z artystami otworzyć. Powiedz, na kogo zapraszasz, kto twoim zdaniem jest najbardziej wart posłuchania, no ale jak dasz radę, to i o wszystkich możesz słówko opowiedzieć.
1: Moi drodzy, moi drogie, bardzo was zapraszam na festiwal. Będziemy mieli w sumie 16 artystów. Mamy trochę składów zagranicznych, właśnie wcześniej wspomniani Son Lux oraz Alice Fibilu. To są jakby nasi headlinerzy. Poza tym mamy wspaniały skład z Holandii, taki gitarowo-psychodeliczno-indie Yin Yin. Moses Yuffi Trio, to jest takie berlińskie trio, które bardzo mocno czerpie z brytyjskiej muzyki, jeśli chodzi o nową falę jazzu. Mamy wspaniały skład z Afryki, z Nigerii, Kabosze, to jest taki duet, jeśli ktoś jest fanem Tylera The Creatora, to jest dla mnie taki trochę afrykański Tyler. Będziemy mieć z włoską, taką wschodzącą wokalistkę, którą odkryłem jakiś czas temu, Gaia Banfi. Mamy oczywiście wspaniałe polskie składy, Kacperczyk, Dawid Tyszkowski, Daria ze Śląska, właśnie Dawid, czy też Aslip są naszym takim wrocławskim akcentem. Aslip będzie grał w swoje urodziny, jest takim młodym, schodzącym raperem. A tak to mamy też właśnie ze sceny rapowej bardzo dużo fajnych gości. Kosma Król, z którym miałem okazję pracować, raper, któremu bardzo dobrze teraz idzie. Karuzelka, Ayla. Coś, co w ogóle bardzo charakteryzuje nasz festiwal, jest tym, że wielu artystów, ja jestem trochę przeciwnikiem grania w nowej muzyce, że jest wokalista i DJ. Jakby trochę wymagam od większości zespołów, żeby jednak był live band i to są też takie projekty, które grają jakby w ten sposób, mają w ogóle dużo wspólnego z muzyką jazzową, bo często w tych zespołach są muzycy jazzowi, którzy właśnie grają z tymi raperami czy wokalistkami i to jest dla mnie jakaś taka bardzo ważna rzecz, o kim jeszcze nie wspomniałem. Zespół The Casino to jest wspaniały zespół, który bardzo mocno też słabe zyskał między dzięki ostatnim koncertom Quebona Fide na Stadionie Narodowym. Będzie Ofelia, moja wspaniała koleżanka, wokalistka.
0: A czy ty zagrasz? Bo rok temu pamiętam, że również jako dyrektor zagrałeś.
1: Czy zagram? Na pewno zagram. Zagram z Kosmą Królem, prawdopodobnie z Dawidem Tyszkowskim, z Darią ze Śląska miałem do czynienia, a poza tym będzie, poza jeszcze tymi składami, które wspomniałem, mamy dwa bardzo mocne zespoły. Wczasy, to jest taki skład no już legendarny, który wystąpi z projektem, z którym nigdy nie grał w Polsce, Wczasy Orkiestra, to jest jakby ich skład powiększony o tam parę osób, no i jeszcze taki wschodzący zespół Mlecze.
0: No to całkiem ciekawie się to wszystko zapowiada. Bilety bardzo drogie, czy umiarkowanie drogie?
1: Nie, uważam, że bilety są no, niezwykle, mamy dobrą ofertę w porównaniu do innych festiwali, bo kosztują 100 parę złotych na każdy dzień. Jak na 8 koncertów każdego dnia, to jest dobra opcja. A co najważniejsze, mamy też takie fajne promki, typu jak ktoś zaprosi paru swoich znajomych, to ma dużo jeszcze taniej i może ogarnąć deal dla siebie, deal życia.
0: Deal życia przed Państwem dyrektor artystyczny w Rosoundu. Na koniec posłuchamy sobie Dawida, tak?
1: Tak jest.
0: Taki akcent wrocławski.
1: Tak.
0: To pięknie, serdecznie dziękuję. Państwa zapraszam oczywiście na Wrosound. Mam nadzieję, że jakieś zaproszenia również do wygrania na antenie Radia Rodzina. Dzięki, Kuba.
1: Dzięki.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Jeszcze niecałe 5 minut i rozpoczynamy intencję. Przypomnę, że czekamy na nie również pod SMS-em. Numer 7148, a SMS-a zaczynamy od słowa intencje.

i rozpoczynamy intencje. Już można też do nas dzwonić z intencjami pod numer 71 322 20 22. Czekamy na telefony i SMS od Państwa.

0: Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary, maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wiele łas Bożych za modlitwę za stanicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aszkotę, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach w codziennej modlitwie i nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od 12 lat, tuż po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy.

I mamy pierwsze SMS-y, które do nas przychodzą z intencjami. Proszę o wspólną modlitwę w intencji o uratowanie i odbudowę mojego małżeństwa, prosi Paweł.

0: I jest kolejny słuchacz z nami. Witamy serdecznie, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o modlitwę, o zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny, szczególnie dla mojej siostrzenicy Aleksandry, która ma sesję egzaminacyjną, oraz o miłosierdzie Boże dla mojej zmarłej mamy Marii, dziadków, krewnych, za duszę w czyściu cierpiące oraz Bogu intencji wiadomej i pokój na Ukrainie. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy, kolejny SMS. Za wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Za moją córkę Basię, która zmarła nagle. O łaskę nieba, Maryjo, przytul moją Basię do swojego zbolałego serca, wyproś jej łaskę zbawienia. I za wszystkich zmarłych o łaskę nieba. I proszę o moc Ducha Świętego dla mojej drugiej córki, o dobry wybór studiów i drogę życia. Proszę również o spokój i miłość w mojej rodzinie. Z Panem Bogiem prosi

0: I kolejne intencje. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Proszę Cię o Boże błogosławieństwo dla Jakuba, dla Marty, o bezpieczną ich podróż. Szczególnie dzisiaj chroń ich, otaczaj ich płaszczem swojej opieki, również za wszystkich tych, którzy biorą udział w antidotum. Proszę Cię również, Mateczko, że w takich sprawach, jak nasze w moim sercu, w intencji wszystkich moich bliskich, mojego męża, mamy, mojego brata, za wszystkich tych, którzy prosili nas o intencje, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują. Proszę Ci w intencji naszych żołnierzy, chroni ich każdego dnia, dodawaj ich sił, a również chcę Ci oddać wszystkie sprawy, szczególnie dnia dzisiejszego, które mam do załatwienia. Na człowieka trudne, więc z Bożą pomocą damy radę. Również chcę polecić modlitwę pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Również dziękujemy bardzo za telefon z intencjami.

kolejne intencje. W intencji ojca Romualda z okazji imienin z parafii świętego Alberta Wielkiego. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i wszelkie łaski przez serce Maryi i Jezusa modlą się parafianie.

0: I ostatnie intencje na naszej antenie. Witamy i słuchamy.
1: Czyli może chciałam się pomodlić w intencję w jednym Panu Bogu. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Wybiła nam godzina 12, a zatem dziękujemy za wszelkie intencje i zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.
2: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
3: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
3: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
3: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
3: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
3: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
3: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. Powiemy też o internetowym oszuście z Bytomia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. A na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach, czekają bardzo dyrektorzy szpitali. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś, dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
1: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
0: A najważniejsi przecież powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
2: Do kardiologa czekam półtora roku, a prywatnie tydzień, półtora.
3: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
2: 400 zł. Z echem serca 650.
4: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to bym musiała chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki, teraz z czego żyć.
0: Z pacjentami rozmawiała Agnieszka Wynarska, a my zmieniamy temat. Wbrew zapowiedziom dziś nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
5: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 61-latek z Bytomia usłyszał 102 zarzuty za oszustwa internetowe. Tyle bowiem osób z całej Polski zostało poszkodowanych przez nieuczciwego sprzedawcę internetowego, informuje Paulina Gnitko z bytomskiej komendy.
7: Nieuczciwy sprzedawca zamieszczał na platformie internetowej ogłoszenia dotyczące możliwości zakupu różnego rodzaju towarów, takich jak zabawki czy artykuły plażowe. Proceder polegał na tym, że po otrzymaniu pieniędzy nie wysyłał zakupionego towaru, a kontakt z nim się urywał.
0: Za oszustwa te mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. O wymiarze kary zdecyduje sąd.
6: Tu Radio Rodzina.

spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc

przestał marzyć, że coś może się wydarzyć.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.

0: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. PGG chce łączyć górników z nowymi pracodawcami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. A ma być jeszcze cieplej. W zachodnim części kraju dziś nawet do 33 stopni i ostrzeżenia przed upałem, głównie drugiego, średniego stopnia, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, w większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli. Natomiast już za 2 godziny, mniej więcej w tych samych rejonach kraju, oprócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami także grad. Alert będzie obowiązywał do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie. To po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny Locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
1: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu to nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, miejskich służb, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji i wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej Szpitala jest polityk koalicji i burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze rzekomo nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z otwartego Ursynowa klubu, który wnioskuje o sesję.
2: Jeżeli rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
0: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska Grupa Górnicza uruchomiła portal systemu aktywizacji zawodowej, który ma łączyć górników odchodzących ze spółki z pracodawcami poszukującymi wykwalifikowanych kandydatów. Informuje o tym Ewa Grudniok, rzecznik górniczej spółki.
4: To narzędzie, które wspiera naszych pracowników w momencie zmiany swojej ścieżki zawodowej, bo pozwala dotrzeć do potencjalnych pracodawców i zwiększyć szanse na znalezienie pracy dopasowanej do ich kompetencji.
0: Górnicy korzystający z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą tworzyć na portalu System Aktywizacji Zawodowej swoje profile zawodowe i prezentować tam swoje kompetencje, a firmy po weryfikacji uzyskają dostęp do bazy kandydatów i będą mogły zaproponować im pracę.
5: Reklama.
6: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ten upalny piątek. Zapraszam na przegląd Tygodnika Katolickiego Niedziela. A temat numeru? Sapiens bez homo? Pytanie o przyszłość sztucznej inteligencji jest pytaniem o przyszłość człowieczeństwa. I ten temat między innymi rozwijamy na stronach od 10 do 12. Dawniej człowiek musiał nauczyć się rozmawiać. Musiał doświadczyć kompromitacji, odrzucenia, niezręczności. Musiał ćwiczyć poczucie humoru, czytać, słuchać, obserwować ludzi. Dziś można wygenerować osobowość. Witamy w epoce Sapiens bez homo. Więcej w naszym materiale w Tygodniku Niedziela. A skoro mówimy o sztucznej inteligencji i o sztucznej relacji, no to połączmy to razem i mamy sztuczną relację sztucznej inteligencji. To w dziale Kościół podejmujemy ten temat na stronie od 12 do 14. I tutaj nawiązanie jest do papieskiej encykliki Magnifica Humanitas. Troszczmy się o relacje. To zdanie brzmi dziś jak spokojny głos rozsądku wypowiedziany w świecie, który przyspiesza poza granice ludzkiej miary i wytrzymałości. Wspólnota stołu, wspólnota chrześcijańska, wizyta u osoby samotnej. Papież Leon XIV przypomina nam właśnie w swojej pierwszej encyklice o trosce o osobę ludzką w erze sztucznej inteligencji. I schodzimy trochę na ziemię i wracamy, przepraszam, do pielgrzymki papieskiej. 8 dni cudów. To był szok nie tylko dla Hiszpanii, ale i dla całej Europy. We mszy świętej i w procesji Bożego Ciała w Madrycie, którą na początku swojej pielgrzymki prowadził Leon XIV, uczestniczyło grubo ponad milion osób. I ten temat rozwijamy na stronie 8 i 9. A skoro jeszcze byliśmy w tej tematyce nowoczesności, to połączmy wiarę i laboratorium. O pozornej sprzeczności między nauką a wiarą, o duchownych, którzy kładli fundamenty pod genetykę i współczesną kosmologię oraz o najnowocześniejszych projektach, które ułatwią kapłanom i parafialnym liderom dyskusję o nauce we wspólnotach, mówi ksiądz profesor Piotr Roszak, więcej strona 26 i 27. I na koniec jeszcze w dziale wiara, sprawiedliwość czy miłość? Przeciwstawienie sobie sprawiedliwości i miłosierdzia jest błędem, ale zdarza się tak często i dlatego chcemy na łamach niedzieli na stronie 16 i 17 wyjaśnić relacje między nimi. Teraz przejdźmy do naszego dodatku wrocławskiego i na samym początku sięgamy do wrocławskich Wojszyc. Tam piękny jubileusz 50-lecia obchodził proboszcz ksiądz Stanisław Krzemień, którego serdecznie pozdrawiamy. I o tym wydarzeniu, które miało miejsce połączone z Dniem Jedności Synodalnej, parafialnym Dniem Jedności Synodalnej, to więcej na stronie pierwszej. Strona druga i trzecia to wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej, a na naszej rozkładówce już patrzymy w przyszłość, bo patrzymy ku uroczystości narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona archidiecezji, patrona miasta Wrocławia i o duchowym patronie i o tym, dlaczego tego dnia przypada uroczystość i miasto Wrocław, archidiecezja mają tego świętego za swojego patrona. Tutaj swoją wiedzą dzieli się z nami ksiądz Rafał Michaelis. I na koniec zostajemy w katedrze wrocławskiej, bo tam trwa budowa, renowacja organów katedralnych. I poszliśmy na wycieczkę razem z księdzem proboszczem Pawłem Cembrowiczem, który opowiedział właśnie dla naszych czytelników o stanie prac nad renowacją organów katedralnych, o odzyskanych elementach historycznych oraz o zaangażowaniu wiernych, dzięki którym instrument powróci do pełnej świetności. I właśnie na zdjęciu mamy już kawałek echa organowego, które już powstało. Więcej też na naszym Facebooku i na naszej stronie wroclawniedziela.pl. A ja zachęcam do sięgnięcia do lektury gazety Tygodnik Katolicki Niedziela. Pozdrawiam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zachęcam i przypominam, żeby w te upały pić dużo wody i się nawadniać, abyśmy mogli za tydzień znowu się spotkać i słyszeć na falach radiowych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Napad na kantor w centrum Łodzi. Trwa poszukiwanie sprawcy. Prezydent podpisał 6 ustaw. Pogranicznicy apelują do pasażerów samolotów. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował dziś rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna. Trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, z którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy była to broń palna. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił 1 600 000 złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
1: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiałów. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
0: Prokuratura prowadzi też swoje postępowanie kontrolne z urzędu. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł. 94 grosze, a olej napędowy stanieje do 6 zł. i 12 groszy. Straż Graniczna apeluje do podróżnych. Sezon wakacyjny się rozkręca i wielu Polaków podejmuje decyzję, by na urlop udać się samolotem. Trzeba jednak pamiętać, by na lotnisku zachowywać się odpowiednio. W przeciwnym razie można sprowadzić na siebie poważne problemy. To spotkało turystę, który na lotnisku w Pyrzowicach postanowił zażartować, mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Straż Graniczna w takich sytuacjach każdorazowo reaguje stanowczo. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych. Natomiast pasażer został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a kapitan statku powietrznego nie zezwolił mu na wejście na pokład samolotu. Mężczyzna nie poleciał na wakacje i opuścił lotnisko.
0: To już trzeci tego typu incydent w ciągu ostatniego tygodnia. W ostatnich dniach 22-letni obywatel Ukrainy próbował przewieźć samolotem granat szkoleniowy. Natomiast w bagażu 43-letniej kobiety odnaleziono paralizator. W obu przypadkach konieczne było wdrożenie odpowiednich procedur i ukaranie podróżnych.
4: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
5: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
4: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.

right. I wanna take your hand.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem pewnym awansu do fazy pucharowej mundialu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło dziś rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
1: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
0: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to broń gazowa, hukowa czy ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, powiedział prezydent miasta Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
2: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
0: Wczoraj odwołany został cały zarząd Szpitala Południowego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 14 wykonawców jest zainteresowanych przygotowaniem projektu dla rozbudowy autostrady A4 między węzłami Brzęczkowice i Byczyna. To blisko 16 km autostrady, którą w marcu przyszłego roku z prywatnych rąk przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik jej katowickiego oddziału Marcin Twardysko.
4: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni-Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
0: Według planów trzeci pas ruchu wraz z potrzebną infrastrukturą mają powstać w latach 2030-2032.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Więcej o meczach Michał Waszkiewicz.
5: Czy Meksyk grał ładnie?
6: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może i nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
0: I jest już bliska awansu.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę.
5: Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu.
12: Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
14: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
15: Reklama.

0: Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło o zdjęcie. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
1: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe. Rynkowo, ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
0: Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
2: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
3: Non imploriamo mai.
0: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro skrytykował.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prokuratura regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Między innymi za znęcenie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka dziecka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Polska Grupa Górnicza chce ułatwić odchodzącym z kopalni górnikom zmianę pracy i skrócenie ich procesu rekrutacji u nowego pracodawcy. W tym celu uruchomiono portal System Aktywizacji Zawodowej, informuje Ewa Grudniok, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
5: Taki potencjalny pracodawca, wchodząc na tą stronę, może hasłowo pod kątem umiejętności, wykształcenia i tego, czym dana osoba się zajmuje, szukać sobie pracowników, którzy są potrzebni temu pracodawcy do pracy.
0: Żeby do tego doszło, górnicy korzystający z jednorazowych odpraw pieniężnych muszą najpierw stworzyć swój profil zawodowy na portalu System Aktywizacji Zawodowej.
6: Reklama.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Świnoujście już czeka.
3: Trzy dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
6: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
14: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

0: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Potem afera w stołecznym szpitalu południowym. Papież dziś obchodzi 44. rocznicę święceń kapłańskich. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
1: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
0: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty. Przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do Przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardami. Procedurami.
0: Lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV obchodzi dziś rocznicę święceń kapłańskich. 44 lata temu udzielił mu ich belgijski arcybiskup Jean Jadot. Wieloletni dyplomata watykański, wcześniej delegat apostolski i pronuncjusz w Azji, Afryce oraz Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym wydarzeniu jest na Stolfik-Binda.
5: Kilka kroków od Watykanu. W kaplicy świętej Moniki w Rzymie 19 czerwca 1982 roku sakrament kapłaństwa przyjął ojciec Robert Francis Prevost. W dniu święceń miał niespełna 27 lat. Studiował prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. 5 lat wcześniej wstąpił do zakonu świętego Augustyna, a w 1981 roku złożył śluby wieczyste. Na obrazku prymicyjnym Leona XIV znalazły się słowa świętego Augustyna z kazania 339. Nakarmić was wszystkich zwyczajnym chlebem, tego uczynić nie mogę, lecz to słowo jest waszą cząstką. Karmię was z tego samego stołu, który żywi mnie. Jestem waszym sługą. Obok nich umieszczono 15-wieczną rosyjską ikonę Ostatniej Wieczerzy.
0: Droga kapłańska Roberta Prevosta prowadziła od kaplicy świętej Moniki w Rzymie przez Peru posługę w zakonie świętego Augustyna, diecezję Chiclayo, dykasterię do spraw biskupów i kolegium kardynalskie, aż po wybór na następcę świętego Piotra. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Przed takim oszustwem ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści nakłaniają do potwierdzania danych rachunku bankowego. Może to być próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
6: KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe.
0: Warto też skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. W weekend i w poniedziałek. Za paliwa zapłacimy mniej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był do lądowania awaryjnego na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka, posługującego się pseudonimem Simon Skriepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie Prokuratura Krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dzisiaj. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. Ponad 250 miast i gmin z całej Polski bierze udział w tegorocznej edycji rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wśród uczestników nie brakuje samorządów z województwa śląskiego, w tym Katowic, Gliwic czy Siemianowic Śląskich. A zasady konkursu są proste. Mieszkańcy zbierają kilometry przejechane na rowerze, rejestrując swoje aktywności w aplikacji Aktywne Miasta, mówi Krzysztof Nos, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu w Siemianowicach Śląskich.
4: Należy przede wszystkim najpierw pobrać aplikację Aktywne Miasto, następnie dokonać rejestracji użytkownika, wybrać z menu rywalizacja, no i w zakładce publiczne wybrać rowerowa stolica Polski dla miast lub dla gmin, no i później wybrać grupę, z którą się identyfikujemy. Można też swoje grupy zakładać, no i bawmy się, ale przede wszystkim spędzajmy aktywnie czas na wolnym powietrzu.
0: Rywalizacja potrwa do końca czerwca, a każdy zarejestrowany przejazd może wpłynąć na końcową pozycję miasta w ogólnopolskim rankingu.
3: Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły, gorący piątek w najnowszym czytadełku. Ada
1: i Lucja.
0: Mama
1: i córka.
0: A dzisiaj mamy dla Państwa propozycję trochę zabawną, ale też taką, z której można się wiele nauczyć i świetną dla tych z Państwa, którzy chcą rozmawiać z dziećmi o Panu Bogu. O jakiej książce będziemy mówić?
1: Gienek Łaszybal.
0: To jest bohater tej książki, a tytuł to z pamiętnika pluszowego?
1: Minicha.
0: Możesz opowiedzieć o bohaterach tej książki?
1: Z chęcią teraz o nich opowiem, a potem ty teraz opowiesz, dobrze, mamo?
0: Dobrze.
1: A więc pewien kolega księdza podarował mu pacynkę. Pacynka dostała imię i nazwisko. Imię to Gienek, a nazwisko Łaszybal, co znaczy zmywalny. Ciekawe, czy ten Gienek naprawdę był zmywalny, co?
0: No, też się nad tym zastanawiam, czy można na przykład ozdobić jego habit, a potem zmieniać te ozdoby.
1: No.
0: A kogo przypomina Gienek i jakim jest zakonnikiem?
1: Kapucynem.
0: A ty znasz jakiegoś kapucyna?
1: Tak.
0: Pozdrowimy go? Mhm. To kogo pozdrawiamy?
1: Brata Wojtka. Myślę, że pewnie przeczytałby książkę o kapucynie pacynce.
0: Pewnie tak.
1: A do niego dołączył Fryderyk Chopin. Tak sobie myślę, że to wzięło się od Fryderyka Chopina.
0: Myślę, że mogło tak być. I ten Fryderyk Chopin też jest pacynką?
1: Tak. I super mówi tak. Ma bardzo niski głos.
0: A Gienek Łaszybal, jaki ma głos?
1: Trochę szepleni.
0: Szepleni trochę? Trudno czasem go zrozumieć?
1: No. W filmikach ja prawie nie rozumiem, co on mówi z tym Chopinem.
0: Ale z tego, co zauważyłam, to bardzo cię bawiło to, jak on mówi.
1: No.
0: No dobrze, i co ten Gienek, ten pluszowy mnich i Fryderyk Chopin, co oni robią? Po co oni są w tej książce?
1: Żeby dzieciom było trochę milej.
0: A z czym milej?
1: Z przejściem tej historyjek.
0: A co to są za historie? Skąd one są wzięte?
1: Z Ewangelii.
0: Czasem są trochę trudne?
1: No.
0: A zapamiętałaś jakąś i to, jak Gienek i Fryderyk o niej rozmawiali?
1: Pamiętam, jak o tym śmiesznym filmie rozmawiali.
0: I o co tam chodziło?
1: Że Shop zaczął, a Fryderyk coś mówił i ten Shop zrozumiał zupełnie inaczej, niż on mówił.
0: Shop był w kinie na jakimś fajnym filmie, chciał o tym opowiedzieć mnichowi, a mnich mówił, że mają inne ważne zadanie, bo muszą przygotować, pamiętasz, dla kogo spotkanie?
1: Dla dzieci. A powiesz, jak on zrozumiał?
0: A on zrozumiał, że jest spotkanie o różańcu kolejnego dnia i trzeba przygotować to spotkanie. No a jaki był sens tej historii? Że najpierw trzeba umieć...
1: słuchać.
0: Tak, bo chodziło o słowa słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Bogiem jedynym, prawda? I to było takie wyjaśnienie. No właśnie, bo z pamiętnika pluszowego mnicha to są takie opowiadania napisane przez księdza Piotra Narkiewicza, któremu towarzyszą właśnie Gienek, pluszowy mnich i Fryderyk Chopin. Te opowiadania mają pomóc dzieciom zrozumieć na przykład właśnie teksty z Ewangelii, albo dekalog, czyli 10 przykazań, albo grzechy główne, albo liturgię.
1: Mamo?
0: Tak?
1: Teraz powiem mamie na ucho, więc nie domyślajcie się.
0: Okej, a mogę zdradzić naszym słuchaczom, co mi powiedziałaś na ucho?
1: Nawet chciałam, żebyś to zdradziła.
0: No to powiem Państwu, że Łucja prosiła, żebym opowiedziała o historii Miłość nieprzyjaciół, czyli nawiązaniu do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, bo tutaj była taka smutna historia, ponieważ Fryderyk, nazywany Fredim, był bardzo smutny, rozpaczał, że jego życie już straciło sens i nie chciał rozmawiać ze swoim przyjacielem mnichem, no ale w końcu się otworzył i powiedział, że to wszystko wina Foki Bożenki, bo kiedyś się z nią pokłócił, przezywał ją i potem ją przeprosił i ona powiedziała, że jeszcze się gniewa, czy że już mu wybaczyła?
1: Wybaczyła.
0: Ale potem zając Grzegorz przekazał, że Foka Bożenka uważa, że Fred jest beznadziejny i opowiedziała mu całą historię i zając się śmiał z Frediego i go przezywał i było mu bardzo przykro. miał ochotę tylko płakać, płakać i się oddawać tej rozpaczy, ale na szczęście miał przyjaciela i pluszowy mnich nie pozwolił na to, żeby tak Freddy sobie tylko tonął w tej rozpaczy, tylko podpowiedział mu rozwiązanie, że może jeszcze raz iść do Bożenki, może z nią porozmawiać, ale że też ponosi konsekwencje swojego czynu, bo to, że ją przeprosił, to nie sprawi, że to, co wcześniej zrobił, zniknęło. Nie może mieć pretensji, dopóki Bożenki, i polecił mu, żeby po prostu spróbował jeszcze raz z nią porozmawiać. Freddy wtedy na to, że Bożenka traktuje go jako wroga, no i jak on ma iść do wroga? No i właśnie wtedy pluszowy mnich mu powiedział, że dokładnie tego uczył nas Pan Jezus, że mamy kochać też swoich nieprzyjaciół. I tak właśnie wyglądają komentarze do tych różnych historii. To akurat była opowieść z działu Gienek, Fryderyk i przypowieści biblijne, ale tak jak wspomniałyśmy, jest ich jeszcze więcej. Łucja, mam jeszcze do ciebie jedno ważne pytanie.
1: Słucham cię, mamo.
0: Czy Gienek i Fryderyk mnich, to oni są tacy nieskazitelni, idealni, zawsze dla siebie mili, w ogóle się nie kłócą?
1: Nie.
0: A jacy oni są?
1: Tacy nieidealni.
0: Czasem sobie dogryzają?
1: No.
0: Czasem się z siebie śmieją? Denerwują się na siebie?
1: No.
0: No właśnie, i mi się to bardzo podoba, że oni nie są tacy idealni, że wszystko im super wychodzi. Tylko, że oni też uczą się na błędach i są tacy podobni do nas, prawda? No my też się uczymy na błędach. Czy ty jesteś idealna?
1: Nie.
0: Taka, jaka jesteś, jesteś fajna?
1: Tak.
0: Nie musisz być idealna?
1: No.
0: I nikt z nas nie musi, ale warto, żebyśmy wyciągali wnioski, uczyli się na błędach i też tego możemy się uczyć od tych pluszowych bohaterów. A czy możesz jeszcze powiedzieć dwa słowa o ilustracjach?
1: One są przepiękne. Na początku książki było, że to nie jest komiks, w którym wszystko jest narysowane, tylko takie jakby pismo święte dla dzieci.
0: Co jest bardzo potrzebne przy czytaniu tej książki?
1: Wierzenie w Boga.
0: Każdy może ją trochę inaczej zrozumieć i sobie co zrobić? Bo tutaj mamy rysunki tych ilustracji mnicha i Chopina, ale kiedy czytamy, to każdy sobie może myśleć o nich inaczej. Czyli co jest potrzebne?
1: Wyobraźnia.
0: No właśnie, więc polecamy też włączyć wyobraźnię podczas czytania. I myślę, że wspólne czytanie tej książki może właśnie prowokować do różnych rozmów na temat wiary w Pana Boga, odpowiadać na różne pytania dzieci. Taka jedna opowieść to jest około 5 minut czytania. Łucja, komu polecasz tę książkę?
1: Brat Wojtkowi.
0: No tak, ze względu na tego kapucyna.
1: No.
0: A myślisz, że rodzicom i dzieciom się spodoba?
1: Bardzo.
0: A czy dziadkowie mogą czytać ze swoimi wnukami?
1: No oczywiście.
0: A starsze dzieciaki, które już dobrze czytają, same dla siebie mogą poczytać?
1: Tak.
0: I wszyscy, którzy lubią się śmiać i lubią wygłupy, co?
1: No.
0: I wszyscy, którzy lubią przyrodę, bo też tu jest dużo nawiązań do przyrody, to na pewno coś dla siebie znajdą, a to jest w ogóle całkiem pokaźna książka, bo ona ma prawie 300 stron. Serdecznie Państwu polecamy z pamiętnika pluszowego mnicha i życzymy wspaniałych rozmów. A dziś już się żegnamy. Ada.
1: Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: Pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Łza pustyni. W Marrakeszu pewien misjonarz zauważył leżącego człowieka, który głaskał ręką piasek, a ucho przykładał do ziemi. Misjonarz, zainteresowany tym dziwnym zachowaniem, zapytał: co pan robi? Towarzyszę pustyni i łączę się z nią w jej samotności i płaczu. Nie wiedziałem, że pustynia płacze. Płacze każdego dnia. Ma wielkie pragnienie. Chciałaby być pożyteczna dla człowieka i zamienić się w ogromny ogród, w którym byłoby uprawiane zboże, rosłyby kwiaty oraz pasłyby się owce. Mam do pana prośbę. Proszę powiedzieć pustyni, że rolę, którą została jej powierzona, wypełnia bardzo dobrze. Jej otwarta przestrzeń pozwala mi zrozumieć, jak mali jesteśmy przed Bogiem. Kiedy patrzę na jej piasek, wyobrażam sobie miliony ludzi, którzy zostali stworzeni jako równi sobie. I myślę, że nie zawsze świat traktuje ich w sposób jednakowy. Wzniesienia pustynne pomagają mi medytować. Kiedy widzę wschodzące na horyzoncie słońce, moja dusza wypełnia się radością, a ja czuję się bliżej Boga. Następnego ranka misjonarz ponownie spotkał mężczyznę w tym samym miejscu i w tej samej pozycji. Czy przekazał pan pustyni wszystko to, co wczoraj powiedziałem? Zapytał. Człowiek przytaknął głową. I nadal płacze? Tak, teraz płacze, ponieważ tysiące lat żyła w przekonaniu, że jest całkowicie bezużyteczna i cały ten czas zmarnowała na przeklinanie Boga i swojego losu. Niech więc Pan jej powie, że również człowiek często sądzi, że jest bezużyteczny. Rzadko odkrywa sens swojego przeznaczenia i myśli, że Bóg był wobec niego niesprawiedliwy. Nie wiem, czy pustynię przekonują te argumenty, powiedział człowiek. Doszliśmy do chwili, aby zrobić to, co czynię wtedy, kiedy mam wrażenie, że ludzie stracili nadzieję. Pomódlmy się. Uklękli i obaj się modlili. Następnego dnia, kiedy misjonarz odbywał poranny spacer, spotykanego wcześniej człowieka już nie zobaczył, a w miejscu, w którym ten zazwyczaj głaskał piasek, ziemia była wilgotna, ponieważ wytrysnęło tam małe źródło. W kolejnych miesiącach źródło stawało się coraz większe i mieszkańcy miasteczka wybudowali wokół niego studnię. Beduini nazwali tę studnię łzą pustyni. Mówią, że wszyscy, którzy piją z niej wodę, potrafią zamienić swoje cierpienie w powód do radości. Mówi się, że kiedy Mojżesz podniósł swój kij i wyciągnął rękę nad Morzem Czerwonym, nie zdarzył się tak bardzo oczekiwany cud. Nastąpił on dopiero, kiedy pierwszy człowiek rzucił się w falę. Wtedy morze rozdzieliło się, aby mogli przez nie przejść Żydzi. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: dni. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Rosja nie jest gotowa na negocjacje w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą, mówił o tym premier Donald Tusk w Brukseli. Po szczycie Unii Europejskiej ocenił, że nic nie wskazuje, aby Rosja była zainteresowana jakimkolwiek negocjacjami w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. Dodał, że możliwe są rosyjskie prowokacje wobec Polski. Podkreślił, że jesteśmy na nie przygotowani i nie należy się ich obawiać. Premier wziął udział w obradach Rady Europejskiej w Brukseli. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
1: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
0: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
1: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
0: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sanepid w Kłobucku wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Truskolasy, który obsługuje 16 miejscowości w gminie Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim. Badania wykazały obecność w wodzie bakterii coli. Z tego powodu woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków i mycia. Woda może być wykorzystywana jedynie do celów porządkowych. Od wczoraj woda dowożona jest mieszkańcom beczkowozami. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cieńkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji jest już na ukończeniu.
3: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
0: Do Polski wrócił właśnie m.in. pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia.
4: Reklama.
5: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

fucked around.

0: Radio Rodzina Brzeg 94 FM.
1: Shots fired.

0: Radio Leśne. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
1: Se bastasse una bella canzone a far piovere amore.

0: Reklama.
1: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
0: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę premium nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota.

0: dla Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

światło. Widzę nas teraz w panoptyce.

możesz być ty. Płaszcz z wełny utkany czy z liści, czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most,

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
0: Tu Radio Rodzina.